Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są pusty.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć?

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
4: Dzień dobry w środę wszystkim. Dziś w naszym regionie w Beskidach może delikatnie padać deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 12-13 stopni i podobne wartości na termometrach będą się pojawiać do końca tego tygodnia. Na drogach Żywca teraz nie ma dużych korków szerokości.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: SK Beskidy News.
4: Najnowsza analiza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazuje niepokojące wyniki dotyczące rakotwórczego benzoapirenu oraz pyłu zawieszonego PM10 w Żywcu. Wynik ze stacji przy ulicy Kopernika jest wyższy m.in. od wyników odnotowanych w Rybniku, Pszczynie, Zabrzu i Bielsku Białej. 100 lat świętowała pani Waleria, mieszkanka Soli Kiczory w gminie Rajcza. Jubilatkę odwiedził wójt gminy Rajcza. Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze. Pani Waleria mogła cieszyć się wspólnymi chwilami i obecnością kilku pokoleń swojej rodziny.
6: Jankes!
7: Kama!
6: Kama!
7: I Wiktor!
6: Wiktor! Radio ESK! Radio ESK!
8: 6 rano, środa, ludzi szkoda.
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co musieli wstać o tej porze.
9: No i tam zaraz musieli, może są tacy, co wstają, bo chcą, a do tego mają świetny humor.
8: To jakieś podejrzane.
9: No to sprawdźmy, proszę, dajcie znać, jaka jest to środa, jest okejka czy kciuk w dół.
8: 664 402
9: 302
8: albo
10: Messenger.
8: Ma się rymować, albo gadajcie do Messengera. O, i teraz jest okej. Okay. No, no.

0: niestety nie wziąłem kluczy od sterówki.
1: Tak było.
0: No ale dzisiaj już tego błędu nie popełniłem. No i dzień jak najbardziej na plus.
2: A wiecie dlaczego nie popełnił? Bo postanowił nie jechać do pracy.
3: No to jak tam wasza środa? Jest okejka dla niej czy nie? Wiadomości na Messengerze.

0: Ballerina i Margaretka. Gdyby to jakiś facet śpiewał, to byłby Prima Balleron.
1: Też ładnie.
2: Poranne brasowanie.
0: Dawno nie jadłem baleronu.
3: A ja jeszcze chciałam chwilę temu powiedzieć, że Prima Ballerina weszła do studia, ale po tym, że powiedziałeś baleron, to jednak nie będę tego mówić.
2: Może nie.
3: Z nami pani Jadzie, dzień dobry.
0: Jadzia jest jak najlepsza szyneczka, dzień dobry.
3: Dzisiaj pytamy się naszych fantastycznych słuchaczy, którzy są z nami już od 6 rano, czy środa jest okej, okay, czy...
0: Okej.
2: Jest tak jak mały piątek.
3: I od razu się jakoś tak na serduszku zrobiło lepiej.
0: Kiedyś był taki słuchacz, który dzwonił i krzyczał, że środa minie, weekend płynie.
2: No
0: i to prawda. No. Słuchaj, tymczasem Sandra Kubicka, to jest taka była modelka, teraz celebrytka, influencerka, znana z Pudelka, zaprosiła na randkę swojego nowego faceta, bo tam jest duża dynamika związku, był wcześniejszy, teraz jest nowsiejszy i oni poszli na randkę do bawialni dla dzieci, dlatego że ten nowy facet dostał razem w pakiecie z Sandrą również jej dziecko.
3: Dziecko, które należy do barona.
0: Do barona.
3: Tak,
0: Nadążasz.
2: No.
0: I teraz to jest punkt wyjścia do pytania o twoje randki. Pamiętasz?
3: Czy ty chodziłaś na randki?
0: Pamiętasz to jeszcze?
2: Nie bardzo, ale chyba chodziła.
3: A taka najgorsza randka, na jakiej byłaś?
0: No. A w drugą stronę...
2: Jak mnie chłopak zaprosił na mecz Legii.
3: I domyślam się, że przegrała. A najlepsza?
2: A to ci nie powiem.
0: I być może najważniejsze pytanie naszego poradnego spotkania. Co byś zrobiła, gdybym to ja zaprosił cię na randkę?
3: Jakieś wymagania?
2: Powiedziałabym Oli.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
5: Ktoś dzwoni.
2: Środa.
3: Może Ola.
2: Tydzień zginie.
0: O, wszystko się zgadza.

0: delikatna. Moja babka kiedyś mówiła, to nie jest brzydki wyraz, wbrew pozorom, taka delikutaśna, czyli Billie Eilish na antenie Eski.
1: Pozdrowienia do twojej babci.
0: No to była niezła kobieta. 25 minut po godzinie 6. Czy niezła jest środa? Czy ona dostanie od was okejkę? Czy jest akceptacja dla tego dnia? O to pytamy.
2: Dzień dobry. Wszystko byłoby okej, gdyby nie ten deszcz. Pozdrawiam, miłego dzionka.
1: Nie no, spoko, generalnie jest to tekst, który możemy mówić przez najbliższe kilka miesięcy. Ale zdecydowanie okejkę będą udawali dzisiaj nauczyciele. Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, w moich czasach powszechnie znany jako Dzień Nauczyciela.
0: Co to jest za praktyka, że się dzisiaj nie idzie do szkoły? Twoje dzieci nie idą, moja córka też nie idzie. Kto to wymyślił?
3: Moja mama jest nauczycielką i jak zawsze chodziła, to przynosiła słodkie rzeczy później.
0: To się łapówka nazywa.
1: Dzisiaj też pewnie nie idzie. Ale wiesz co, myślę sobie, że to trochę znak czasów. Kiedyś Dzień Nauczyciela i nauczyciele świętowali, a dzisiaj świętują, nie widząc się z uczniami.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny. Wszystko z Bella Ceramica? Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość. Niesamowite, muszę to sprawdzić. Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
9: To zdecydowanie jeden z najchłodniejszych poranków na Żywiczczyźnie tej jesieni. Temperatura no, ledwo przekracza 0 stopni, ale spokojnie po południu ciepło, do 13 stopni ciepło, jak na jesień. Oczywiście na drogach teraz coraz większy ruch samochodowy.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Zbliża się 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak, narżownik z Wrocławia, zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany. Może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła dziś do 7 zł. 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
11: SK Sport News.
10: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch. To w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. Na razie Świątek wygrywa. W pierwszym secie było 6-2. Teraz 3-0 także dla Raszynianki. A dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Mai Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elis Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z Klub Bruk. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praga 2-0.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
12: Jankes. Kama i Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: Siemano, jest 6.30 rano. To jest SK. Dzień dobry. Środa, 14 dzień października.
15: No i właśnie, niektórzy twierdzą, że środa jest fantastyczna, niektórzy twierdzą, że środa trochę mniej im fantastycznie pachnie. W związku z tym pytanie do Was. Dajemy okejkę, czy nie?
16: Siema, siema SK. Oczywiście pozytywnie, pozytywnie, bo coraz bliżej do weekendu, do weekendziku.
14: O, z każdym krokiem. No to jak jest? Dobrze czy niedobrze? Jest okejka? Kciuk w górę czy w dół? Dla środy oczywiście.
15: Chciałbyś też dostać okejkę?
14: Dawaj.

0: Jakbym ci powiedział, że to jest o mnie kawałek, to byś uwierzyła?
1: Nie. Ale ja generalnie rzadko kiedy wierzę w to, co mówisz.
0: Bardzo dobrze, bo tak się składa, że ten kawałek zatytułowany jest Loser.
1: No, sprytnie. 37 minut po godzinie 6. Czy ty już miałeś okazję mieć w ustach kawałek książula, a dokładnie jego pizzy?
0: Nie, ale mam internet i czuję się tak, jakbym zjadł z całym internetem tę pizzę. Z tą babcią, która powiedziała, zaraz umrę.
1: No ja oczywiście przy okazji tej całej historii z książulem, ludzie zaczęli grzebać w jego historii.
0: Tak.
1: I piszą tak, książulo jeździ Porsche, zarabia miliony, ale matury nie zdał.
0: To potwierdza tę starą internetową prawdę właśnie.
1: Czyli?
0: Że nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie youtubera.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę, mogę?
4: Jasne, kochanie. To znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
3: A dlaczego?
4: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Okay. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
3: Aha! Tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
4: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
3: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
4: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
3: To idziemy ratować jedzenie?
4: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
2: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
5: I po reklamie.

0: Niezłe żarty sobie robi Calvin Harris. Summer. Oho, kolejny summer zaplanowany za 10 miesięcy. Happy birthday
1: to you. Edzia, Edzia.
2: Yeah, yeah.
3: Budzi w urodziny.
0: Cześć, Edytka.
4: Cześć, cześć.
1: Witamy cię bardzo serdecznie, bardzo ważnego dnia, 14 października. Kochana, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, okrągłych 40 urodzin!
4: Dzięki bardzo!
0: Słuchaj, przede wszystkim to gratulacje należą się twojej mamie, bo to... To nasz prywatny Freddie Mercury, czyli
4: kochana.
0: Kama. Słuchaj, to, ale że twoja mama, ja oczywiście nie chcę niczego umniejszać ludziom, którzy mają trochę więcej lat, no bo mama siłą rzeczy ma trochę więcej lat niż ty, skoro jesteś jej córką.
4: Troszkę.
0: Ale że ona ogarnęła wejście na SK.pl, wypełnienie formularza, przeklikanie, napisanie i wykombinowanie, że tą nową technologią się dołączy do radia, a my do ciebie zadzwonimy, to naprawdę jest dla...
4: Mama jest internetowa. Ostatnio nawet nauczyliśmy ją korzystać z Allegro, więc...
2: O, tylko na... Tinder jeszcze.
0: Może akurat tego nie.
1: Słuchaj, ale mamy informację właśnie od twojej mamy, że jesteś wspaniałą córką. Na co dzień pracujesz podobno w gabinecie słuchowym, więc czy ty mogłabyś zrobić badanie słuchu Wiktorowi? Bo ja mam poczucie, że ja do niego mówię, a on ciągle mnie nie słyszy.
4: Oj, oczywiście, zapraszam.
0: Ale da się to jakoś przez telefon zrobić? Jakiś taki prosty test?
4: Przez telefon trudno, musiałby się na osobistą wizytę umówić.
1: Czekaj, ja jestem osobiście obok niego. Wiktor!
0: No?
1: Idź zrobić mi kawę.
0: Co?
1: No, nie działa, no.
0: Edyta, słuchaj, no. Jednocześnie klikam sobie, patrzę, że pierwszy wolny termin, bo na NFZ chciałem. 2029, także jesteśmy umówieni.
4: Po znajomości trochę wcześniej.
1: Rok wcześniej. Edytko, kochana, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Stówka urodzinowa dla ciebie od nas. Wręczamy
4: Dzięki
1: ci.
4: Bardzo.
1: I życzymy ci tego, żebyś była zawsze tak samo fajna, uśmiechnięta i dobrze słyszała.
0: Tak, wszystkiego
4: Dzięki.
0: Najlepszego.
4: A mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj.
4: Na szybkiego?
0: No.
4: Oczywiście dziękuję mamie kochanej, mojemu rodzeństwu, sąsiadom, dziewczynom z pracy. Marta w Radomiu, słuchaj mnie.
0: Słuchaj.
4: Wszystkich znajomych, którzy byli na sobotniej imprezie.
2: Urodzinowej
4: oczywiście.
1: Ale co więcej, wszyscy słuchają.

0: Za chwilę siódma, za chwilę kolejne newsy w SC. Tak podglądamy, co tam Kuba Krzyżak przygotował. I jest ranking poparcia czy też zniechęcenia dla alertów RCB.
1: No, bo jak się okazuje, są ci, którzy lubią i są ci, którzy nie lubią. I ku naszemu zaskoczeniu, zresztą sami się tego dowiecie, jest zupełnie na odwrót niż myślicie.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk – Scandinavian Sleeping and Living.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
22: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: I po reklamie.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
26: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
27: Trzeba się jakoś otrząsnąć po tym chłodnym poranku, chyba że się ciepło ubierzecie, wtedy nie ma problemu. Temperatura rano przekroczyła 0 stopni, ale 2-3 tyle było wczesnym rankiem. Po południu będzie 13 na drogach, teraz poranne szczyty komunikacyjne.
26: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
25: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
24: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Jest siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak, 66-latek, podejrzany o planowanie zamachu, usłyszał 9 zarzutów. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście improwizowanych materiałów wybuchowych, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
28: O charakterystyce podobnej do granatów podłamkowych.
0: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi, nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który zamordował swoją rodzinę, nie leczył się psychiatrycznie. To najnowsze informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli reporterzy Radia SK. Na linii Weronika Wawrzyk, która zajmuje się tą sprawą.
1: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo.
2: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
1: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
3: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
1: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
0: Te zaplanowano na dziś. Najnowsze ustalenia w tej sprawie mamy też na SK.pl. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, Misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.
4: SK Beskidy News.
27: Budynek szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Milówce przechodzi modernizację. Poprawione zostaną warunki nauki, a także infrastruktura sportowa. Sala gimnastyczna zyska nową nawierzchnię i wyposażenie, sprzyjając aktywności dzieci i młodzieży. Ponad 1700 kg karpie w ramach jesiennej akcji zarybiania trafiło do dwóch obwodów rybackich na Żywiecczyźnie. Do wód wpuszczono kroczki karpia, czyli młode ryby wykorzystywane jako materiał zarybieniowy. Działania pozwoliły wyrównać zaległości powstałe podczas wiosennej akcji.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Dwie minuty po godzinie siódmej. Dzień dobry. I w zasadzie tu jest zawarte to pytanie. Czy to jest dobry dzień, czy nie?
23: No właśnie, dajemy okejkę tej środzie, czy niekoniecznie?
6: Czytam wiadomości, które dostajemy w formie tekstowej. Mhm. I to jest ostateczny dowód na to, że to jest dobra środa.
23: Dawaj.
6: Jadę na grzyby.
23: Czy tam podpisano Jankes?
6: Nic nie napisano.

0: Agnieszka Eska Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Sami. Wszystko się zgadza.
1: Dziękujemy ci bardzo za tłumaczenie czasami, tej rzeczywistości.
0: Czasami trzeba po prostu bardzo uważnie słuchać, co artysta ma do przekazania i dzięki temu można się dowiedzieć wiele o jego życiu.
1: A ty wiesz, czego się dowiedziałam? Czegoś, co mnie totalnie zszokowało, bo mam wrażenie, że przyszłość z amerykańskich filmów jest już w naszej rzeczywistości.
0: Co się stało?
1: Okazuje się, że we Francji został zrobiony taki dziwny cyberatak na lodówki w 300 supermarketach. I w każdej ci hakerzy, którzy się włamali do tych lodówek, podnieśli temperatury, co spowodowało, że do kosza trzeba było wyrzucić bardzo dużo jedzenia. Naprawdę, podobno setki ton żywności.
0: Próbuję analizować to, co zrobili i mam jedno podstawowe pytanie.
1: Tak.
0: Po co lodówkom internet? Bo skoro hakerzy się dostali do tych lodówek z zewnątrz, to one musiały być podłączone do sieci. Więc po co lodówkę, która ma po prostu trzymać w chłodzie mleko i jajka, po co jej internet?
1: To proste, bo te krasnoludki, które gaszą światło, kiedy zamykasz drzwi, też chcą sobie YouTube'a

0: 15 minut po siódmej. Idealna pora, żeby zagrać w siódme wygrywa.
1: No mówiłeś.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to dzwońcie 664-402-302. Telefon przy uchu, bardzo prosimy. Dzisiaj do zdobycia zestaw naszych eskowych fantastycznych nagród, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu, bo będziemy rozłączać.
0: No to w takim razie, kto już trzyma? Halo, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę?
3: Dzień dobry, jest Ela z tej strony.
0: Jeszcze raz?
3: Ela z tej strony.
0: No i teraz to idealnie się słyszymy. Elka, startujemy, zaczynamy.
3: Dobrze.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
1: W jakim polskim mieście koziołki lubią się stukać?
3: Poznaniu.
0: Dobrze. Podobno nie tylko koziołki. Co się robi z użyciem liczydła?
3: Liczy się.
1: Też dobrze.
0: Kurczę, to ci niespodzianka. No.
2: Trzecie.
1: Służy do przewożenia towarów po rzece oraz muzycznego wspominania papieża. Jedno słowo.
3: Marka.
2: Czwarte.
1: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Czego ty mogłabyś nauczać?
3: Matematyki.
1: Naprawdę? A, no tak, na liczydle się zna. Głupie pytanie, przepraszam.
0: To uwaga, jeszcze kontrola sytuacji.
2: Piąte.
0: 7 razy 8.
1: Ojej, najgorzej.
3: 32. Nie, 36.
1: To było pytanie dodatkowo od nich.
0: Czekaj.
1: Pytanie z gwiazdką.
0: Wróćmy, czego mogłabyś nauczyć?
4: Dobra, sama przy okazji by się podszkoliła, no.
0: Powiedzmy, że piąte też zaliczone.
2: Piąte.
1: Dobrze, jak się nazywają wąsy kota? Wibrysy czy irysy?
3: Wibrysy.
1: To jest dobra odpowiedź. Ostatnie pytanie.
0: Tak, siódme. Bo tamte 32 zaliczyliśmy. Słuchaj, udawaj, że otwierasz uroczystą kolację na odlocie ściśle tajnym. Za chwilę lecimy z słuchaczami. Jak brzmi twój pierwszy toast?
3: Za nas lot i fajną wycieczkę.
0: No, ja to rozumiem. To jest kulturalny, normalny toast. A potem dopiero ten 17 już będzie taki rozchełstany.
1: Ale tym oto sposobem doleciałaś do naszych eskowych nagród. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziax. Zapraszamy bardzo serdecznie po odbiór nagród. Tak. Trzeci pokój na prawo, tak. Zaraz obok pokoju księgowych z liczydłem.
0: To jeszcze ostatnie pytanie.
1: Pytamy o ciebie!
0: 2 razy 16?
3: 32.
0: No i zgadza się teraz.

0: No rozkręca się ta środa. Cały czas podpytujemy, czy dajecie jej okejkę, czy nie. Wiadomo, wydarzenia z kraju i ze świata są niektóre właśnie na okejkę, a niektóre na nie.
1: No właśnie, i w newsach będzie między innymi o tym, że dwie polskie tenisistki spotkały się w Chinach.
0: Tak, to był mecz w Wuhan, więc mam taką prośbę, żeby po meczu nie szły na zupę z nietoperza.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Doktor Materac, teraz twój sen w stylu Italiano!
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
14: Zimny poranek i ciepłe popołudnie. W miarę ciepłe jak na jesień. To całkiem okej. Do 12-13 stopni, a teraz na drogach Żywca spory ruch samochodowy. Tradycyjnie Browarna, Dworcowa, Armii Krajowej. Tutaj duży ruch samochodowy. W Węgierskiej Górce zatrzymacie się na chwilę przy rondzie.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Zbliża się 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Szkoły w całym kraju reagują na ostatnie dramatyczne wydarzenia z Mazowsza. W pobliżu placówek cały czas widoczne są patrole policyjne. W wielu miejscach strażacy spotkają się z dyrektorami szkół i przedszkoli, aby ustalić zasady reagowania na zagrożenie. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
17: SK Sport News.
15: Iga Świątek wygrywa z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra ze zwycięzczynią spotkania Kruger-Tara Rudi. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła dwie jedenastki. O mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
18: Jankes.
19: Jankes.
18: Kama.
19: Kama i Wiktor.
18: Jankes. Kama i Wiktor.
19: Radio SK.
8: No i dzień dobry się z Państwem. Dzisiaj środa, no i Dzień Nauczyciela. Taka melancholia trochę mnie ogarnęła, bo przypomniałem sobie panią Gniazdowską od angielskiego z mojej szkoły, z liceum. Pamiętam, jak patrzyła na mnie takim wzrokiem i mówiła: What's the problem, chłopaku? You will get jedynka.
4: No i potem twój angielski jest jaki jest.
8: No, not good, not good.

0: 7.37 na eskowych zegarach, to znaczy, że pierwszy dzwonek w szkołach już niedługo i nie ukrywam, mówię to poniekąd do mojego dziecka, które dopiero się budzi, hej!
1: O, to jak się obudziło, to może by śmieci wyniosło, poszło.
0: Hmm? A ty wiesz, że zawsze zwalam to na dzieciaki. Nie lubię wyrzucać śmieci. Teraz mam nadzieję, że nie słyszę. Nie lubię wyrzucać śmieci, więc zawsze mówię, że muszą mieć jakieś obowiązki domowe.
1: Po to sobie dziecko zrobiłem, żeby śmieci wynosiło, dokładnie. Ale słuchajcie, już niedługo nasze śmieci przestaną być anonimowe.
0: Wytłumacz.
1: Chodzi o to, że wchodzą nowe technologie i sprawy mają rozwiązać inteligentne pojemniki wyposażone w chipy, elektroniczne identyfikatory i czujniki zapełnienia. Wszystko dlatego, że Polacy się ciągle nie mogą nauczyć tego, że segregacja to jest segregacja. Dużo ludzi, szczególnie mieszkając w bloku, miesza te śmieci i mówiąc krótko, ma to gdzieś.
2: Miesza.
1: Bo i tak nikt tego nie sprawdza.
3: Miesiane.
1: Więc teraz zaczną to sprawdzać. I uwaga, pierwszym dużym miastem, które przypomnę, połączy śmieci z właścicielem, będą zaczipowane te pojemniki, worki, wszystko będzie kontrolowane, ma być Bielsko-Biała i już wkrótce rusza z ogólnomiejskim eksperymentem.
0: Ojej, już wkrótce każdy bielszczanin idący z workiem do śmietnika będzie...
4: Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Nie wytrzymam!
5: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.
6: W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
7: i komputer gamingowy wart 17 tysięcy.
8: Zgłoś się na sk.pl,
9: a potem słuchaj po południu w Radiu Esca.
10: Sądy i Kościela.
11: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
15: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Katowicach i Zabrzu lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Katowicach i Zabrzu.
18: I po reklamie.

0: Pora śniadaniowa u nas się zaczęła. Ja tutaj herbatka.
1: Ja tutaj granola.
0: Kama ma dietę pojemnikową, jak ustaliliśmy. Zjada pojemniki, a to co w środku zostawia.
1: Jak ważne, że działa.
0: To co, to może przegryziemy nowego noselka.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo.
4: Czy do pani interesy się dotelefonowałam?
3: Oddziałowa
4: po tej stronie, ochlaj morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
3: Tak.
4: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
3: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
4: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
3: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy, ja nie wiem.
4: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata, to ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i wydamy pani łóżko.
3: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
4: Bo wtedy to łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
3: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
4: ma
3: mam
4: pani jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
3: Nie.
4: A przyczepką?
3: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
4: Czy pani, wstawi ja pani do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu i tyle.
3: A, do piwnicy, garażu nie
4: no,
3: ma.
4: Tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
3: Takie już teraz są sprawy.
4: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
3: Dobra.
4: To no, co?
3: To ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taką możliwość, żeby mi to przewieźć.
4: O, no widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
3: Tak, za miesiąc, no.
4: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
5: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 14 dzień października. Jak ja chodziłam do szkoły, był to dzień nauczyciela. Teraz to jest dzień edukacji narodowej.
1: Jak ja chodziłem do szkoły, to nie było wtedy wolnego, z tego co pamiętam, a teraz jest wolne. Co to się porobiły za czasy? Ale słuchajcie, mamy dla was zajęcia z informatyki.
0: Otóż, ściągacie apkę Radia SK.
1: Potem logujecie się, tak aby już była wasza na zawsze w telefonie.
0: I potem wrzucacie zdjęcia, z kim chcielibyście polecieć na odlot ściśle tajny, bo za momencik, po godzinie 8 zabieramy kolejne osoby na podkład. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że na jedną fantastyczną trzydniową imprezę.
1: Impreza w przyszłym tygodniu. Lecimy w piątek, wracamy w niedzielę i dobrze się bawimy. Tylko najpierw ta apka.
2: Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Dobra, ściągam apkę! Dobra!
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
6: Trzeba się jakoś otrząsnąć po tym chłodnym poranku, chyba że się ciepło ubierzecie, wtedy nie ma problemu. Temperatura rano przekroczyła 0 stopni, ale 2-3 tyle było wczesnym rankiem. Po południu będzie 13 na drogach, teraz poranne szczyty komunikacyjne.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Jest ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Maciej Berek za godzinę w Sejmie złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystości najprawdopodobniej nie będzie jednak prezydenta. Były minister następnie uda się do Trybunału Konstytucyjnego. Został on wybrany na stanowisko sędziego TK przez Sejm 4 września. Do sprawy będziemy jeszcze wracać, a poszczegóły zajrzyjcie już teraz na sk.pl. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty, najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem.
8: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponad metrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
7: O sprawie piszemy też na sk.pl. Dziś Dzień Nauczyciela. Spytaliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
9: Wy są dla nas mili.
10: Za to, że nas uczą, dają nam bardzo też ofiary.
11: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
7: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dla nauczycieli pozdrowienia też od Eski.
12: SK Beskidy News.
6: Najnowsza analiza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazuje niepokojące wyniki dotyczące rakotwórczego benzoapirenu oraz pyłu zawieszonego PM10 w Żywcu. Wynik ze stacji przy ulicy Kopernika jest wyższy m.in. od wyników odnotowanych w Rybniku, Pszczynie, Zabrzu i Bielsku Białej. 100 lat świętowała pani Waleria, mieszkanka Soli Kiczory w gminie Rajcza. Jubilatkę odwiedził wójt gminy Rajcza. Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze. Pani Waleria mogła cieszyć się wspólnymi chwilami i obecnością kilku pokoleń swojej rodziny.
13: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor
14: w Radiu RTSK.
15: Pani profesor Kama i doktor Wiktor prowadzą dzisiaj badania terenowe na temat środy.
16: No, doktor Wiktor, dodam, że bardziej jako dentysta niż...
15: Ale jak trzeba, to mogę i wymacać tę środę. Pytanie tylko, czy dajecie okejkę dzisiejszemu porankowi? Jak jest u was?
17: Eska, jestem na tak, bo dzisiaj kończę o 12, potem 6 godzin i będę w domku. I zaczynam weekend, aż do poniedziałku.
16: Ojej, takie weekendy to ja lubię.
15: A skoro Dzień Edukacji Narodowej, to zajęcia z muzyki.

0: i tak po prostu przecudownie i cukierkowo, bo zimowe zakupy spożywcze mocniej obciążą nasze portfele.
1: Ojojoj.
0: Spójrz na swój portfel, zobacz jaki jest teraz gruby i zobacz jaki będzie chudy za chwilę tak naprawdę.
1: Lepiej go podnoszę ze stołu.
0: Bo więcej zapłacimy za chleb, ziemniaki, ale również za te wszystkie egzotyczne owoce i czekoladę. I według prognoz na ceny wpływają oczywiście słabsze tegoroczne zbiory, dostawy, rosnące ceny paliw, cała reszta. Jednym słowem, drożyzna będzie, ała!
1: Ale nie macie takiego wrażenia, że to wszystko już kiedyś było i tak naprawdę historia zatoczyła koło?
0: Znowu pomarańcze i czekolada, świąteczny rarytas.
1: Aha.
0: Kupimy ci rajstopki pod choinkę.

0: Kolejny dowód na to, że jesteśmy w dobrym miejscu, jest Zalia.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Ja na Instagramie cały czas codziennie robię odliczanie. Zostało już tylko 9 dni do odlotu i kompletujemy naszą ekipę. Poprzednie dwie edycje odlotu ściśle tajnego skończyły się tak fantastycznie, że robimy trzecią i tak nie możemy się doczekać. Jak dzieci czekające na Boże Narodzenie i na prezenty.
0: Ale zasada działania jest za każdym razem ta sama, czyli najpierw kompletujemy ekipę, wy wchodzicie najpierw do aplikacji Eski, tam zostawiacie swoje informacje o sobie, kilka fotek, no a potem jest ten moment, który teraz właśnie na antenie.
2: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
3: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
2: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
3: Tak jest.
0: To jest pokój zadumy, pokój ciszy i pokój, z którego można doskonale porozmawiać.
2: Ale z racji tego, że jesteś w toalecie, to ja nie jestem pewna, czy chcę się zapytać, co ty robisz w pracy.
3: Przerwa tam, gdzie król chodzi piechotą.
0: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
3: Też tak uważam.
2: No jakbyś miał się tak zareklamować i żebyśmy to właśnie ciebie wybrali na odlot ściśle tajny, to co byś powiedział o sobie?
0: Czy potrafisz się nieźle odpalić?
3: Potrafię, na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
2: Czy to jest ten moment, w którym powinniśmy zapytać się, czy jesteś w stanie dać głos?
0: jakaś mała imprezowa próbka, ale to jesteś tym, który śpiewa na imprezach po prostu?
3: Dużo mam do powiedzenia na pewno. Ze śpiewaniem to może później.
2: To spokojnie. Wiktor ma dokładnie to samo. Ostatnio odpalał miód malina na naszej imprezie.
0: Tak było, nie kłamie. Tak było,
2: dokładnie.
0: Słuchaj, gdyby tak się stało, że cię zabierzemy na naszą weekendową imprezę, że polecimy razem w nieznane, to będziesz...
2: kogo byś zabrał?
0: No, miał do dyspozycji jeszcze jedno miejsce.
3: Mam taką kumpelę, z którą wypady zagraniczne są zawsze udane. Zawsze boli głowa jeszcze tydzień po.
2: Ojej. Rozumiem, że od gadania oczywiście, nie? No bo jak tak się mieli wzorem, to wiadomo i w ogóle. Słuchajcie, to ja mam propozycję. Zróbmy to i przekonajmy się na własnych uszach.
0: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
3: Boże, jak się cieszę.
2: Czekam na moment, aż z kabiny obok, tej kabiny w toalecie oczywiście, ktoś zapuka i się zapyta, Jędrzej, wszystko okej?
0: No i to jest ten moment, żeby zapytać ciebie, czy ty wiesz, gdzie lecimy? Czy masz jakieś koncepcje, jeżeli chodzi o miasta? Bo my mamy kolejną podpowiedź od kapitana. Posłuchajmy tej najnowszej, a potem razem spróbujemy wykombinować jakieś miasto.
4: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
2: Wiktor, ty jesteś dobry w nauczycielki angielskiego.
0: No podobno nie ma takiego miasta jak Londyn, ale może jednak.
2: Londek zdrój.
0: Jędrzej, a twoja propozycja?
3: Kurczę, z tymi nauczycielkami angielskiego to różnie było, bo tu już tyle się zmieniało.
0: A może coś po tych wcześniejszych podpowiedziach, że królowie, że ściany, że historia, że patrzy się z góry?
3: Chyba wolę zostawić sobie niespodziankę. Nie mam pomysłu.
2: I słusznie. Pamiętajcie o tym, że nadal nie wiemy, dokąd lecimy. Dowiemy się, będąc na lotnisku w przyszły piątek, więc warto jak najszybciej zgłosić się i ściągać apkę Radia SK.
0: A wszystkie podpowiedzi, gdybyście chcieli pozgadywać, na naszym Instagramie.
1: Odlot ściśle tajny.

0: Chyba pierwszy raz no. po nowej podpowiedzi wiem dokładnie tyle samo, co przed nią. Nic mi dzisiejsza podpowiedź się nie zasugerowała, a brzmiała
1: czy
0: ona...
1: czy możemy właśnie ją przypomnieć?
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
1: Wpisałam. Słynna nauczycielka angielskiego.
0: Co może ta pani Gniazdowska moja, którą już dzisiaj wspominałem, która mówiła you will get jedynka, chłopcze.
1: I niestety nie. Wyskakują mi tylko i wyłącznie laski z TikToka. Jankes.
0: I Wiktor. W Radiu SK. Radio SK. Zostańcie z nami, bo już za chwilę newsy w SC. Będziemy was uczyć WOS-u.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
6: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Zabrze Szkubacza 1 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Zabrze Szkubacza 1.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
16: Zimny poranek i ciepłe popołudnie. W miarę ciepłe jak na jesień. To całkiem okej. Do 12-13 stopni, a teraz na drogach Żywca spory ruch samochodowy. Tradycyjnie Browarna, Dworcowa, Armii Krajowej. Tutaj duży ruch samochodowy. W Węgierskiej Górce zatrzymacie się na chwilę przy rondzie.
15: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Zbliża się 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Chcą zbudować bazę? Zobaczymy. Oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone jeszcze w grudniu. Ministerstwo Rolnictwa sprawdza doniesienia w sprawie wiceszefa resortu Michała Kołodziejczaka. Przypomnijmy, Kanał Zero opublikował relacje dawnych współpracownic, które oskarżają posła o przemocowe zachowania oraz nakłanianie do zażywania kokainy. Polityk odpiera zarzuty, twierdzi, że to pomówienia. Manchester City zmierzy się dziś z PSG, to w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt, z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
18: Wiktor
19: w Radiu SK.
20: Siemano, jest 8.30 rano. Dzień dobry, witamy. SK się kłania.
21: Niektórych boli kolano, dlatego ich nie ma. Mówimy oczywiście o Jankesie, za którego bardzo mocno trzymamy kciuki, ponieważ dzisiaj tam ktoś mu w tym kolanku będzie grzebał. No ale pytamy się, czy dzisiaj środa na okej, czy nie?
20: No właśnie, jeżeli macie jakiś stosunek co do tego dnia, to bardzo proszę go ujawnić w messengerach albo telefonach. Jest też Światowy Dzień Normalizacji. To nie u nas. U nas normalnie nie jest.

0: powiedz coś, powiedz.
1: No powiedz.
2: Nie mogę, bo jem ciasto.
0: No, fajnie, że się podzieliłeś. Bardzo miło z twojej strony.
1: Nawet z psem się
0: dobry kolega, no.
2: Kocham atmosferę w pracy. Kocham was.
0: Polecamy się.
2: Kocham ciasto.
0: Polecamy się cały czas, oczywiście. No, ale właśnie, polecamy się również na eskowym messengerku. Tutaj sprawdzamy, czy u was środa okej, czy nie okej.
3: Cześć Eska, u mnie środa, oczywiście, że na łapka w górę. Środa na tak. Dlaczego? Jadę z córką odebrać stypendium wójta. Ale powiem wam, naprawdę skubana, no petarda, zasłużyła. Jest tak kreatywna, podejrzewam, że gdyby do was zaczęła mówić, to byście ją przyjęli do radia. Jest tak kreatywna, że jeszcze i u was by się załapała na jakieś stypendium. Eski?
0: Jak moje dzieci odnoszą sukcesy, to zawsze mówię, po mamusi.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
13: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
14: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
12: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
14: Za darmo to uczciwa cena.
12: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem -25%. Doktor Materac, Jelsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Doktor Materac, teraz twój sen w stylu italiano.
17: I po reklamie.

0: pewno wszystkich to bardzo interesuje. Ciasto zjadłem, było smaczne.
1: Nadal się nie podzielił, nawet okruszki wziął, zrobił tak.
0: Ciekawe, co będzie do jedzenia na odlocie ściśle tajnym, bo przypominamy, że za każdym razem to również jest podróż kulinarna.
1: Byliśmy na Cyprze, były tam takie pyszne, takie w miodzie, takie trochę jakby tureckie różnego rodzaju rzeczy. Dobre to było i takie greckie.
0: Byliśmy w Hiszpanii, no więc tapasiki, patatas, bravas.
1: Weź przestań, bo się ślinia w radiu, to tak trochę nie bardzo.
0: No dobra, no więc gdzie wylądujemy, w jakiej kuchni tym razem? Podpowiadają nam również chłopaki z popołudnia, czyli Sońta i Korościel. Mają swoje podpowiedzi, które zazwyczaj w ogóle nam nie pomagają.
2: Słyszałem, że jedziecie do miasta, które słynie z tego, że miało słynną nauczycielkę angielskiego. Nie jestem pewny, ale miałem jakiś kolegę z Wałbrzycha i on mówił, że w Wałbrzychu mieli panią z angielskiego, która była słynna z tego, że co 2 tygodnie zmieniała narzeczonego. Także nie chcę was straszyć, ale mi się wydaje, że to może być Wałbrzych.
0: Tutaj wpisuję specjały kuchni wałbrzyskiej.
1: O. Niech zgadnę. Cokolwiek zjemy, na koniec i tak węgiel.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
0: Do dobrego jedzenia trzeba się dokopać.

0: I teraz wchodzisz ty z rapem, Kamila. Na sam koniec mówisz, że to będzie fajna środa. Kuchaj. Ej, hej, je.
1: Ja rapowałam z Krychowiakiem. Już nic tego nie przebije.
0: Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Kto jeszcze nie miał okazji, niech albo, jak macie numer telefonu, wyślijcie SMS-a do pani nauczycielki, bo w szkole jej nie spotkacie.
1: Nie, napisz w tym dzienniku elektronicznym.
0: No dobra, to w takim razie prezenterzy wesoło wybiegli z radia, ale nie zapalili papierosów i nie wyciągnęli flaszek. Do usłyszenia.
2: Kama i Wiktor
3: w Radiu SK.
1: Ja przepraszam za kolegę, ale wrócimy jutro.
4: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
25: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
26: Dużo ruchy samochodowe w ścisłym centrum Żywca na zjeździe z ekspresówki na drogach wojewódzkich. Dużo aut także w centrum Milówki i w centrum Węgierskiej Górki. Pogoda, no cóż, dziś temperatura wyniesie 12-13 stopni. Jutro w ciągu dnia tak samo i jutrzejszy poranek chłodny.
25: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum – Żywiec.
24: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
25: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest dziewiąta, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lada chwila Maciej Berek ma złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, co będzie działo się w czasie uroczystości.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki.
0: Więcej o tym piszemy też na sk.pl. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z nami wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, trwają prace nad odpowiednim dokumentem.
2: Jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
3: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
2: Tak, dokładnie.
3: I będzie tak lada moment?
2: Prace już trwają.
0: Mówiła w rozmowie z Markiem Balawajdrem. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. Wielkimi krokami zbliża się czas na wymiany opon. W warsztatach wulkanizacyjnych już przybywa klientów. Kiedy najlepiej zmienić ogumienie? Opowiada Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
11: Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów.
0: Lepiej z tym nie zwlekać, bo później będą kolejki albo co gorsza zaskoczenie. Śnieg, a w aucie letnie gumy.
20: SK Beskidy News.
26: Budynek szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Milówce przechodzi modernizację. Poprawione zostaną warunki nauki, a także infrastruktura sportowa. Sala gimnastyczna zyska nową nawierzchnię i wyposażenie, sprzyjając aktywności dzieci i młodzieży. Ponad 1700 kg karpie w ramach jesiennej akcji zarybiania trafiło do dwóch obwodów rybackich na Żywiecczyźnie. Do wód wpuszczono kroczki karpia, czyli młode ryby wykorzystywane jako materiał zarybieniowy. Działania pozwoliły wyrównać zaległości powstałe podczas wiosennej akcji.
22: No ale halo, ostatnia ławka, powiedzcie na głos, to się wszyscy razem pośmiejemy. Nie mogłam sobie odmówić, bo dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, których dziś widzicie w szkole albo których widzieliście lata temu. 2 minuty po 9, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: We own it! Wiz Khalifa w Radiu SK. 18 minut po godzinie 9, to żeby było miło, nie tylko nauczycielom z okazji ich święta, nie, przepraszam, wszystkim pracownikom sektora edukacji naukowej. Nie, no edukacji, po prostu. To mam 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy młodzi konstruktorzy ze srebrem w Korei. Nasza reprezentacja zdobyła srebrny medal za dokumentację techniczną podczas międzynarodowych zawodów First Global Challenge w Korei Południowej. Darmowa podróż po Europie czeka na 18-latków. Można zdobyć bezpłatny bilet na podróż po Europie, bo trwa nabór do programu Discover UA. Oprócz biletu zwycięzcy dostaną kartę zniżkową na noclegi i atrakcje. Ulubiona muzyka może zmniejszać ból, mówią badania. W takim badaniu obejmującym ponad 200 pacjentów, osoby słuchające wybranej przez siebie muzyki odczuwały mniejszy ból niż te, którym towarzyszyła cisza. Ból istnienia, być może muzyka też niejako wycisza, więc teraz gramy w Radiu SK. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: A co ty taki markotny? Stało się coś?
5: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
4: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
6: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewi Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.

0: jeszcze raz wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej świętują nie tylko nauczyciele, ale wszyscy, którzy w szkołach pracują i dbają o edukację naszego społeczeństwa. 23 minuty do godziny 10. Ze szkoły wiele rzeczy umyka, ale nie umykają teksty nauczycieli, które słyszeliśmy przez lata. Cały czas się zastanawiam, czy was gdzieś, drodzy nauczyciele, uczą na studiach, czy tam jest taki przedmiot, co mówić w klasie, żeby oni zapamiętali to na całe życie i potem powtarzali między sobą i żeby wszyscy nauczyciele korzystali dokładnie z tych samych tekstów typu powiedzcie na głos, wszyscy się razem pośmiejemy. Które z tekstów nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć i okazały się całkiem przydatnym w życiu? Czekam na głosówki na eskowym messengerze. Można pozdrawiać też swoich nauczycieli sprzed lat, o których istnieniu albo chcielibyście zapomnieć, albo to oni o waszym istnieniu być może chcieliby zapomnieć.
1: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Doktor Materac. Teraz twój sen w stylu Italiano.
12: I po reklamie.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś?
4: Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
3: Wszystko z Bella Ceramica?
4: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
3: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
4: Koniecznie. Jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
7: No to co, wyciągamy zimowe kurtki? Takowe się przydadzą przynajmniej w każdy kolejny poranek, ponieważ temperatura nad ranem niska. Jutro 2-3 stopnie, ale w ciągu dnia podobnie jak dziś, czyli 12-13, jeśli chodzi o Żywiec, Milówkę i Węgierską.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Zbliża się 10:00, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Ślubowanie wobec prezydenta, ale bez prezydenta. Mowa o ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w Sejmie przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
9: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania.
8: Mówił Berek. To jest groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, aby umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sędzia Berek jedzie teraz do siedziby Trybunału w towarzystwie innych sędziów, którzy już wcześniej składali ślubowanie w Sejmie. Przemoc domowa, myśli samobójcze i samotność to tematy najczęściej poruszane przez dzieci. W tym roku podczas rozmów z konsultantami telefonu zaufania. Jak wynika ze statystyk, tematyka staje się coraz bardziej drastyczna.
10: W trakcie jednej rozmowy często krótkiej. Musimy zdobyć zaufanie, zbudować relacje i przekonać, że dorośli wcale nie są tacy źli.
8: Mówi Weronika Golbert, konsultantka telefonu zaufania. Miesięcznie pod ten numer 812 12 12 dzwoni około 5000 dzieci. Jeżeli intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem. Dlatego zanim będziemy je utylizować, warto sprawdzić, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator.
5: SK Beskidy News.
7: Lokalny ryneczek ma powstać w Łodygowicach. To pomysł na miejsce, w którym mieszkańcy kupią produkty bezpośrednio od lokalnych gospodarzy. Mówi wójt Łodygowicy Tadeusz Karolini.
11: Warto promować polskie produkty i też lokalne, no bo na taki rynek przyjeżdżają sprzedawcy tutaj z okolic najbliższych.
7: Teraz gmina opracowuje regulamin. Mniej busów na trasie Żywiec Łodygowice. Związek Powiatowo-Gminny ograniczył kursy linii 281 z 11, pozostały 3. Według organizatora transportu powodem jest nierentowność połączeń.
12: Prawdy życiowe od waszych nauczycieli. Dostałam takich dużo na SK Messenger i chętnie puszczę to dalej w świat, bo one się chyba przez lata nie zmieniają, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej warto je przypomnieć. Są, bo już teraz w SK Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: tak właśnie powinno być. Back to yours, Alnor w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pracowników edukacji narodowej. Wspominamy dzisiaj wasze najlepsze teksty, drodzy nauczyciele. Jak ktoś chce, może nagrać i może też pozdrowić tego jednego nauczyciela, któremu szczególnie jakoś się zapadł w pamięć. Jest Borys, który najwyraźniej skorzystał.
1: Ja zapamiętałem tekst nauczyciela: przeszkadzam ci. I do dzisiaj, kiedy mówię, a ktoś w tym samym momencie zaczyna gadać, używam tego tekstu.
0: Czy ja wam nie przeszkadzam? Tak to mniej więcej brzmiało w mojej klasie. Co ciekawe, nie tylko Borys, ty, dlatego że to się podprogowo gdzieś w umyśle zaczytuje i w pewnym momencie te teksty, o których mówiliśmy, że nigdy w życiu ich nie powtórzymy, czy to nauczycieli, czy rodziców, trafiają do naszego słownika i zaczynamy używać ich mimowolnie.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tato, co znaczy negocjować?
3: Szukać porozumienia.
2: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
4: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: I po reklamie.

0: Zapomnieć się to absolutnie. Jedno się mylę, jak zapomnieć w Radiu SK 25 minut do 11. Tak samo jak nie zapominamy tekstów naszych nauczycieli. A i przypominamy z okazji święta, wiadomo. Bartek?
1: Jakich słów myślałem, że będę nigdy nie używać? Chyba takich, co każdy. Nie pyskuj.
0: O, ile razy padło na lekcji. A potem człowiek dostał zapis do głowy i puszczał dalej w świat. Nawet jeśli nie ma dzieci. Do obcych dzieci też można, do psów też, potwierdzona informacja.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
3: Autopromocja.
5: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materac odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Teraz twój sen w stylu italiano.
13: I po reklamie.

0: Wbrew tytułowi, czyli Patient Zero, nic wspólnego z medycyną to nie ma. Taylor Swift przed 11 w Radiu SK, po 11 to może pójdziecie do pracy, ale ja też będę grać najlepsze hity w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
4: Jesień wkroczyła ostro do naszego regionu, to szczególnie widać i czuć o poranku, jutro rano, tak samo jak dziś, czyli ubieramy się ciepło. Temperatura wyniesie 12-13 stopni i podobnie jak dziś możliwe opady deszczu w Żywcu, Milówce i w Węgierskiej Górce. W piątek cieplej i brak opadów.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
5: Jest 11:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Do przepychanek doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest reporterski Mateusz Chłyston. Co teraz się tam dzieje?
6: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
5: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówił tuż po porannym ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek.
7: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej. Moje ślubowanie jest adresowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
5: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Dziś 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, albo jak ktoś woli, Dzień Nauczyciela. Czego dzieci życzą swoim nauczycielom w dniu ich święta?
8: Żeby mieli cierpliwość do uczniów, żeby nie krzyczeli za dużo i pał nie wstawiali.
5: Niech się spełnią. Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
1: SK Beskidy News.
4: Reagowanie w sytuacjach kryzysowych było głównym tematem spotkania dyrektorów szkół podstawowych z policją i żywieckim starostwem. Sama szkoła nie rozwiąże problemu, zaangażować muszą się rodzice.
9: Bardzo proszę, aby zobaczyć, gdzie nasze dziecko, w jakich grach uczestniczy online.
4: Mówił wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk. Straż Graniczna, policja, strażacy GOPR i wojsko ćwiczyli w rejonie Mędralowej w gminie Koszarawa. Scenariusz ćwiczeń obejmował nielegalne przekroczenie granicy oraz akcje poszukiwawcze i ratownicze.
10: 2 minuty po 11:00. Kto miał spotkanie o 11:00, ten jest spóźniony i pewnie chwała mu za to, bo prawdopodobnie to jest spotkanie, które mogłoby być mailem. Robin Schulz, One Tickle Tick i Zajbletka. Za chwilę Wesce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 300 zł z kieszeni. Za dwie minuty. Neptunika, What If w Radiu SK 15 minut po godzinie 11. 300 zł kosztowała wizyta prywatna u jednego z lekarzy. Taką historię opisał jeden z pacjentów w internecie właśnie, mówiąc, że 300 zł za dwie minuty to cena chyba nie do końca adekwatna, dlatego że czas trwania versus cena nie wychodzi w tej kalkulacji najlepiej. No ale patrząc na NFZ, to tutaj statystyki nieco inne. Co prawda wizyta za 0 zł, a czekanie, nie, czas trwania, przepraszam, tej wizyty. 2 lata, jakieś 10 minut. 2 lata oczekiwania, 10 minut kontaktu z lekarzem.
1: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart

0: Kiedyś.
1: Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK.
2: Sojty i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A co ty taki markotny? Stało się coś?
7: Mama awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
6: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem Install Max. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
7: Install Max Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewi Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Install-max.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.

0: Trans, Florida, Kesha w Radiu SK. 25 minut zostało jeszcze do godziny 12. Coraz więcej podpowiedzi i coraz mniej wiedzy, przynajmniej w mojej głowie. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i polega na tym, że siadacie do samolotu razem z nami, ale nikt z nas nie wie, dokąd ten samolot leci. Dobra, no może się dowiemy na lotnisku, ale do tej pory wam nie powiemy, bo sami nie wiemy. Jeżeli chcecie z nami polecieć na weekend w nieznane, to pobierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, dokąd lecimy, to kapitan ma kolejną podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę angielskiego.
0: Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej. Przypadek? Nie sądzę. Jeżeli ktoś ma jakieś typy, to typujcie w głowie, pobierajcie aplikację i dołączajcie na przykład do naszego słuchacza Jędrzeja i jego koleżanki, którzy już usiądą z nami w samolocie. Ale kilka miejsc jeszcze jest, więc pobierajcie aplikację Radia SK i czekamy na wasze zgłoszenia.
2: Radio SK. To promocja.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
4: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
5: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvel. To kolejna powieść Mercedes-Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvel. Od Mercedes-Ron. Już w księgarniach.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
13: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
14: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
13: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
15: Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: to jest ta pani od Apatę. Rose, New Trick w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Uff, nareszcie 12. Macie jakąś przerwę? Jak nie, to sobie zróbcie. Michu Sobkowski za chwilę przychodzi i gra najlepsze hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
2: Psst, cześć, to Influencer, ten od Cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Jelsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: No to co, wyciągamy zimowe kurtki? Takowe się przydadzą przynajmniej w każdy kolejny poranek, ponieważ temperatura nad ranem niska. Jutro 2-3 stopnie, ale w ciągu dnia podobnie jak dziś, czyli 12-13, jeśli chodzi o Żywiec, Milówkę i Węgierską.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Jest południe, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek, wybrany przez Sejm, złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski pozostawił sprawę do rozpatrzenia prezydentowi. Przed siedzibą Trybunału doszło wcześniej do przepychanek z policją. Na miejscu cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
10: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
11: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
10: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Chłystun.
9: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy dzisiejszy temat w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa.
12: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
13: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
9: Powiedziała SC posłanka PSL-u Magdalena Sroka. Wygląda jak autobus, a działa jak mobilny szpital. Pierwszy taki ambulans pojazd w Polsce trafił do Łodzi. Mobilny szpital wesprze też placówki przeciążone liczbą pacjentów.
6: SK Beskidy News.
8: Warsztaty ceramiczne w Goku w Gilowicach biorą w nich udział całe rodziny. Na zajęciach powstaje m.in. ceramiczne drzewo, mówi instruktor Małgorzata Gabriel.
14: Trzeba go robić w kawałkach, potem będziemy go montować. Na razie wykonaliśmy dekorację tego drzewa, czyli figurki gili.
8: Gile są symbolem sołectwa Gilowice. Cmentarz komunalny w Andrychowie w rozbudowie, powstaną nowe miejsca pochówku i kolumbaria. Wartość inwestycji to ponad 900 tysięcy złotych. Więcej informacji z naszego regionu oczywiście na sk.pl.
15: Środowe popołudnie, szanowni państwo, to oznacza już tyle, że z górki, prawda? Jeśli chodzi o ten tydzień. No i z górki z zyskowymi hitami na czasie. Będzie Damiano Dawid i The First Time, będzie też Liwka, Poza Tobą Nic. Zdarzy się też coś od Dawida Podsiadło. A na początek wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: że od 13 grudnia, czyli za dwa miesiące, pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą jeździły, słuchajcie, co pół godziny i to nie jest jedyna zmiana, ale tutaj chyba jest największa. Rekordowa liczba połączeń i szybsze podróże. Tego w informacji prasowej nie znalazłem, ale jestem pewien, że na PKP można liczyć i że pociągi spóźniać się też będą szybciej. Oskar Cymes za chwilę, później Enrique Iglesias i Duele El Corazón Vesce.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Toby Romeo, You Fly High na antenie Radio SK. Za chwilę obiecany Dawid Podsiadło, a później obiecuję, że na pewno do godziny 13 jeszcze Mrozu i Kasperczyki, czyli wszystko, czego chciałem. Nie wiem, co jest dzisiaj, słuchajcie, dla mnie bardziej blea. Czy to jest pogoda po powrocie z krótkich wakacji, czy jednak wydarzenia w polityce? Nowy sędzia Trybunału. Został wybrany? Nie został zaprzysiężony. Teraz zaprzysiągł się sam. Dziś go do Trybunału wpuścili, ale od jutra już go wpuszczać nie będą. Zdecydowanie wolę tą dziecięcą definicję zabawy w berka.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Katowice, Rozdzieńskiego 91 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
11: I po reklamie.

0: Jakie to jest dobre. Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Jeśli wszystko, czego chcieliście, to hity na czasie po godzinie 13, to mam dla was dobre wieści, bo będzie i będzie ich dużo. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat na sam początek tej kolejnej godziny hitów. A wcześniej trochę o tym, co w pogodzie i trochę najważniejszych newsów z kraju, ze świata.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Castorama.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
10: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
11: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
9: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
11: Za darmo to uczciwa cena.
9: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano.
14: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
17: Jesień wkroczyła ostro do naszego regionu, to szczególnie widać i czuć o poranku, jutro rano, tak samo jak dziś, czyli ubieramy się ciepło. Temperatura wyniesie 12-13 stopni i podobnie jak dziś możliwe opady deszczu w Żywcu, Milówce i w Węgierskiej Górce. W piątek cieplej i brak opadów.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek złożył ślubowanie w Sejmie, bo prezydent nie wyznaczył terminu uroczystości. Karol Nawrocki podkreśla, że nie było go przy tym, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
19: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
18: Maciej Barek po ślubowaniu w Sejmie dostarczył dokumenty do kancelarii prezydenta. Prezes TK oświadczył, że Barek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Protest górali przeciwko obwodnicy Zakopanego. Około 50 właścicieli działek pojawiło się przed magistratem i sprzeciwiło się budowie północnej trasy.
20: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę, całą 1370 metrów.
21: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
22: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
18: Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta i domagają się wycofania planów, a obwodnica ma odciążyć zakorkowane centrum Zakopanego. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Sprawdziliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
0: Że są cierpliwi.
6: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
22: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
18: Powiedzieli Esce uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
23: SK Beskidy News.
17: Lokalny ryneczek ma powstać w Łodygowicach. To pomysł na miejsce, w którym mieszkańcy kupią produkty bezpośrednio od lokalnych gospodarzy. Mówi wójt Łodygowicy Tadeusz Karolini.
24: Warto promować polskie produkty i też lokalne, no bo na taki rynek przyjeżdżają sprzedawcy tutaj z okolic najbliższych.
17: Teraz gmina opracowuje regulamin. Mniej busów na trasie Żywiec Łodygowice. Związek Powiatowo-Gminny ograniczył kursy linii 281 z 11, pozostały 3. Według organizatora transportu powodem jest nierentowność połączeń.
25: Jak tak sobie pokminię, to wpływ na moje życie nauczyciele niektórzy mieli naprawdę bardzo, bardzo duży. I co ważne i szczęśliwe, w moim przypadku raczej pozytywny. Wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego. Jacyś nauczyciele mieli wpływ na was? Dajcie znać. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj. Michu, witajcie.

0: Naprawdę bardzo dobry numer na naszej antenie. Eben i Easy Bizu, All of My Love. I tak słuchając go w tym momencie, pomyślałem sobie, że to byłaby świetna ilustracja dźwiękowa do rolki z odlotu ściśle tajnego. Jak już oczywiście odlot się odbędzie, to byłaby świetna ilustracja muzyczna, naprawdę. Cały czas kompletujemy ekipę. Dzisiaj dołączył do niej w dosyć niecodziennych okolicznościach kolejny słuchaczeski.
1: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
1: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
2: Tak jest.
3: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
2: Też tak uważam. Na pewno buzia się nie zamyka. I będzie...

0: słychać.
1: Proszę nie łączyć tego, będzie mnie słychać z miejscem odbycia rozmowy telefonicznej. Bardzo o to proszę. Aplikacja radiańska, moi drodzy, to tam się zgłaszacie. Kolejne jeszcze miejsca mamy dla was w tym tygodniu i na początku przyszłego też. A sam odlot? A sam odlot w kolejny weekend, ten między 23 a 25 października. I co o nim wiemy? Wiemy na pewno, że będzie fajnie i że zyskową ekipą będzie miał miejsce. Dokąd? To przekonamy się na lotnisku. Zaria za chwilę, a później Alesso, Nate Smith i I Like It Veste.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny. Wszystko z Bella Ceramica? Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość. Niesamowite, muszę to sprawdzić. Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
12: I po reklamie.

miejsce. Latynoamerykańskie brzmienia dla wszystkich. Tak chłopaki mówili o tym numerze podczas wizyty u nas w studiu u Sointy i Korościela. Hancho, Malik Montana i Mami już teraz.

0: Linkin Park i In The End wciąż brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Teraz czas na codzienny już chyba taki zwyczaj nam się zrobił, taka tradycja z pozdrowieniami dla pracowników stacji benzynowych w całym kraju, bo ci, przynajmniej jeśli chodzi o benzynę 95, no to będą mieli trochę mniej roboty przynajmniej dzisiaj, bo jutro będzie tańsza i to tańsza o 10 groszy. Dzisiaj cena to 7,11 maksymalna, z tego co widzę, nowe to obwieszczenie ministra energii, to benzyna 95 jutro za 7,01, a olej napędowy za 8,05. 98, no kto tankuje 98, ten na cenę to chyba nie patrzy. Juste, Jack Staley, John, Turn Lights Off za moment, później Benson Boone na antenie Radio SK.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
3: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
4: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
5: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
17: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
22: I po reklamie.
23: Esko.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na pamiątkę tego niesłusznie minionego lata 2026, tuż przed godziną 14 na antenie Radia SK. Za chwilę gramy dalej. Będzie Imagine Dragons, już za chwilę Westę.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie pan, co oznacza zapis najlepiej spożyć przed?
3: Że po tym terminie trzeba wyrzucić produkt do kosza, bo nie nadaje się do jedzenia.
2: Błąd.
4: Najlepiej spożyć przed to informacja o dacie minimalnej trwałości produktu. Po jej upływie produkt może, choć nie musi, stracić swoje niektóre właściwości i tak wciąż jest dla nas bezpieczny. Tym oznaczeniem objęte są m.in. produkty suche, jak mąka, herbata czy kasze. Zanim więc produkt po dacie z oznaczeniem najlepiej spożyć przed wyrzucimy do kosza, warto sprawdzić go sensorycznie, na przykład wąchając.
2: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
5: Więcej na netto.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
4: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
11: No to co, wyciągamy zimowe kurtki? Takowe się przydadzą przynajmniej w każdy kolejny poranek, ponieważ temperatura nad ranem niska. Jutro 2-3 stopnie, ale w ciągu dnia podobnie jak dziś, czyli 12-13, jeśli chodzi o żywiec, milówkę i węgierską.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ostry spór o Trybunał Konstytucyjny. Jarosław Kaczyński nazywa ślubowanie Macieja Berka w Sejmie zamachem stanu. Zdaniem prezesa PiS działania te mają charakter przestępczy.
14: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
13: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników zgromadzonych przed siedzibą Trybunału. Maciej Berek z dokumentami po ślubowaniu w Sejmie pojawił się w kancelarii prezydenta, a później w Trybunale Konstytucyjnym. Tam spotkał się z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Ten zapowiedział, że Berek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne w ramach programu CPN. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Kubuś Puchatek kończy dziś 100 lat. Słynny miś o bardzo małym rozumku od dekad podbija serca dzieci i dorosłych. Mało kto wie, że inspiracją dla tej postaci była prawdziwa niedźwiedzica Winnipeg, która mieszkała w londyńskim zoo.
15: SK Beskidy News.
11: Reagowanie w sytuacjach kryzysowych było głównym tematem spotkania dyrektorów szkół podstawowych z policją i żywieckim starostwem. Sama szkoła nie rozwiąże problemu, zaangażować muszą się rodzice.
16: Bardzo proszę, aby zobaczyć, gdzie nasze dziecko, w jakich grach uczestniczy online.
11: Mówił wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk. Straż Graniczna, policja, strażacy GOPR i wojsko ćwiczyli w rejonie Mędralowej w gminie Koszarawa. Scenariusz ćwiczeń obejmował nielegalne przekroczenie granicy oraz akcje poszukiwawcze i ratownicze.
17: Pięknie płyniesz. Dawid Podsiadło tak zaśpiewa dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Będzie też Margaret, będzie też między innymi Natasha Bedingfield i Unwritten. Obiecuję w tej godzinie. A na początek Imagine Dragons. Michał Sobkowski.

wiedziałem, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

Wasted Nolly, Major League DJs na antenie Radio SK. Za chwilę Somber, a później m.in. Margaret i Prima Ballerina. A to? No co to za taksówkarz? No prima sort, można powiedzieć. Stos. Słuchajcie, wychodzą nowe fakty w związku z podpaleniem stacji przekaźnikowej Starlinków sprzed kilku tygodni na Mazowszu. Pewnie słyszeliście, dwóch Turków zatrzymano w Niemczech, a pomógł w tym właśnie taksówkarz, bo prawdopodobnie podpalacze po akcji pojechali taksówką do Warszawy. Mieli mokre, brudne ubrania, mówili, że nocowali

0: Się. Kierowca skleił, że coś podejrzanego się podziało i nagrał ich rozmowę. A te przetłumaczono i pojawiły się tam słowa o akcji, o bazie, o satelicie. No i to miało pomóc w ujęciu rzezimieszków. No i jeśli to był przewóz na aplikację, to mam wrażenie, że nie będzie ani pięciu gwiazdek, ani na piwku.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materac odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Teraz twój sen w stylu Italiano.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
11: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: I po reklamie.

0: No to po kolei. Kilka chwil temu na antenie Radio SK Tiesto i Hard to be Around, czyli koncertowa zapowiedź tego, co będzie się działo w czerwcu przyszłego roku w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, bo wiemy, że Tiesto się tam pojawi. A to Natasha Bedingfield i Unwritten, czyli z kolei koncertowe wspomnienie tego, co działo się ponad rok temu podczas Bittersweet Festival. To było naprawdę fantastyczne zobaczyć i usłyszeć ją na żywo, jak śpiewa ten numer, a razem z nią tysiące osób. Tak, to wspomnienie, to jedno z takich marzeń moich muzycznych spełnionych właśnie w zeszłym roku. Jeśli waszym marzeniem jest wybrać się gdzieś w jakieś mega miejsce z fajną ekipą, no to mocno polecamy odloty ściśle tajne. Wciąż kompletujemy ekipę. Wiemy na pewno, że ten odlot między 23 a 25 października, czyli kolejny weekend. Wiemy, że z zyskową ekipą. Wiemy, że z lotniska Chopina w Warszawie. A poza tym to nie wiemy za dużo. W sensie wiemy na pewno, że będą fajni ludzie, bo kompletujemy tę ekipę, a wasze zgłoszenia lądują w aplikacji Radia SK zupełnie za free. Za chwilę Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA, później Kygo, Selena Gomez.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
15: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mamo, ten bohater jest dziwny.
16: Nie lubisz go?
17: Lubię i to jest najdziwniejsze.
18: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: I po reklamie.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce. Krótko mówiąc, numer jeden z gorącej dwudziestki Radia SK i wcale mnie to nie dziwi. Sztos, naprawdę. MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 15. Za chwilę po godzinie 15 Sońta i Krościel. Poprawka, Sońta, Krościel i Cyms, bo Oskar Cyms muzycznie pojawi się zaraz po 15 na antenie Radia SK. A my mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Michu Sobkowski, dzięki, cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
8: Castorama.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
9: Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
17: No cóż, trzeba się uzbroić w cierpliwość. O tej porze w okolicach centrum Żywca spory ruch samochodowy, poza Żywcem też, między innymi w centrum Węgierskiej Górki. Pogodowo do końca tygodnia, podobnie jak dziś, w ciągu dnia 12-13 stopni, a poranki oczywiście chłodne.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Premier komentuje spór o Trybunał Konstytucyjny. Donald Tusk zapewnia, że ślubowanie Macieja Berka w Sejmie odbyło się zgodnie z prawem.
19: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
18: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wjazd do gmachu blokowali dziś rano zgromadzeni tam zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek z policją. Areszt za podpalenie stacji Starlink pod Grójcem. Niemiecki sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą sprowadzić ich do kraju. Pod koniec września mieli podpalić stację zapewniającą łączność satelitarną, między innymi dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
20: SK Beskidy News.
17: Warsztaty ceramiczne w Goku w Gilowicach, biorą w nich udział całe rodziny. Na zajęciach powstaje m.in. ceramiczne drzewo, mówi instruktor Małgorzata Gabriel.
21: Trzeba go robić w kawałkach, potem będziemy go montować. Na razie wykonaliśmy dekorację tego drzewa, czyli figurki gili.
17: Gile są symbolem sołectwa Gilowice. Cmentarz komunalny w Andrychowie w rozbudowie, powstaną nowe miejsca pochówku i kolumbaria. Wartość inwestycji to ponad 900 tysięcy złotych. Więcej informacji z naszego regionu oczywiście na sk.pl.
20: Sońta i Koroście.
22: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
0: Sońty znowu nie ma, proszę państwa, ale nie ma co płakać. Jest Ola Kot. Dzień dobry, Olu.
4: Bo jak Sońty nie ma, to jest kot.
0: I jest kot i jest bardzo dobrze. Ty byłaś ostatnio, widziałem w internecie, z jakimiś owcami się przepychałaś w górach, tak?
4: Byłam na tym wielkim redyku.
0: Aha, i to się nazywa rudyk?
4: Redyk.
0: A czemu?
4: No redyk tak się nazywa,
0: takie
4: kiedy
0: zjawisko.
4: Owce schodzą.
0: Ja nie rozumiem, bo jestem taki barant, że...
4: Jaj.
0: No dobrze, z Olą Kot będziemy tu przynajmniej do 18, jak nam się będzie podobało, to jeszcze dłużej.

0: Too Sweet i Hozier w SC. Dzisiaj jest 14 października, to znaczy, że dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Jak wspominasz swoich nauczycieli, Ola? Byli mili dla ciebie, czy masz do tej pory jakieś siniaki na przykład po nich?
1: Mam siniaki od pani z matematyki.
0: Naprawdę?
1: Ale może dlatego, że ja po prostu nigdy nie byłam umysłem ścisłym, aha, więc te przedmioty były dla mnie po prostu bardzo trudne.
0: Rozumiem.
1: Ale ty grałeś w szachy, więc rozumiem, że z matmy miałeś piątkę.
0: Miałem z matmy piątkę rzeczywiście, ale później już było coraz gorzej. Natomiast chciałem zapytać, z czego ty byłaś najlepsza?
1: Ja zawsze z WF-u.
0: I chciałbym to sprawdzić. Wiem, że w radiu nie widać, ale myślę, że po odgłosach słuchacze będą mogli ocenić, czy ty nie oszukujesz. Czy ty mogłabyś teraz,
1: tak,
0: przy mikrofonie zrobić pięć przysiadów? Ja ci będę liczył, dobra?
1: Dobra, wstaję, mam długi kabel, mogę to zrobić bez problemu. Proszę bardzo.
0: Dobra, ona wstaje rzeczywiście raz. Dobry.
1: I pięty przy podłodze.
0: Pięty przy podłodze, nie odrywa pięt. Dwa, trzy, cztery i pięć. Ej. Zrobiła. Słuchaj, a będziesz miała zakwasy, czy robisz te przysiady w miarę regularnie?
1: Może nie robię regularnie, ale jest tak, coś takiego jak pamięć mięśniowa, więc, aha, wydaje mi się, że po tych pięciu przysiadach nic mi nie będzie.
0: Okej, okay, ale to jest, działa na mięśnie ud czy pośladków bardziej i na czym ci ewentualnie bardziej zależy?
1: Nie no, generalnie zależy na ogólnym, aha, ruchu fizycznym, aha, okay, prawda?
0: Pięknie wybrnęłaś, pięknie wybrnęłaś. Proszę sobie zrobić parę przysiadów, to się człowiek lepiej poczuje w pracy.

0: Airplanes w Esce. 15 minut po godzinie 15, co znaczy, że teraz zapowiadamy konkurs Państwa Miasta. Ty wiesz, Ola, na czym polega ten konkurs?
1: Ja go obserwowałam od lat.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ale najważniejszy jest tutaj u nas w Esce.
0: Oczywiście, tak jest. Słuchaj, dzisiaj będą odpowiedzi na literkę S i chciałbym cię przetestować. Czy ty wiesz, o co chodzi? Zwierzę na literkę S.
1: Słoń.
0: Słoń, może być, fajne, no.
1: Ale wyszukane, prawda? Bardzo. Dobra, bardzo. Surykatka.
0: Surykatka, szczupak może być
1: szczupak
0: też.
1: Szczupak też, bardzo być ważne,
0: tak,
1: pewnie.
0: Tak, tak. Każdy, kto chce zagrać w Państwa Miasta i wygrać eskowe gadżety, to powinien wysłać nam swój numer telefonu na eskowym messengerze. My będziemy dzwonić w tej sprawie. Ola będzie wybierać te numery po znajomościach pewnie, a może nie, zobaczymy. I będziemy dzwonić i grać. Zachęcamy eskowy messenger.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A co ty taki markotny? Stało się coś?
4: Ach, mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
5: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem Install Max. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
6: Install Max Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewli Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Install-max.com.pl
7: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind w SC. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, proszę Państwa, dzisiaj gramy z samymi paniami, ponieważ Ola jest, będzie zadawała pytania. Tak, Olu, jesteś gotowa?
2: Tak, ja potwierdzam, wszystko się zgadza. Dzisiaj mamy po prostu damski skład.
0: I
2: ty
0: bardzo
2: jesteś
0: się cieszę.
2: Naszym rodzynkiem.
0: No tak, też takim połowicznym, powiedzmy. No już nie wgłębiajmy się w moją płeć, bo to też jest dyskusyjne mocno. Rywalizuje dzisiaj pani Karolina. Cześć, Karolina.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie i rywalizuje z Iwoną. Cześć, Iwona.
4: Cześć.
0: Miłe panie, ja najpierw muszę przedstawić zasady. Dzisiaj
2: oczywiście.
0: Odpowiedzi na literę S, jak Sońta, którego nie ma trzeci dzień z rzędu. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Iwona, a później Karolina, a pytania będzie zadawała Ola. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze, no Olu, to jedziemy.
2: To dziewczyny, jesteście zwarte i gotowe, czyli teraz pytanie dla Iwony.
0: Dla Iwony.
2: Iwona, można to znaleźć w kieszeni?
4: Skrzydło.
0: Skrzydło czego?
4: Samolotu, zabawki. No.
2: Super, ja wielokrotnie miałam w kieszeni skrzydło.
0: Samolotu, zabawki.
2: Tak,
0: ja
2: wiedziałem, no nie mów, że ty nie miałeś.
0: Ja wiedziałem, że ty będziesz tak wyrozumiała na słuchaczek. Dobra, ale to jest dzisiaj twoja gra. Okej, punkt dla Iwony, 1-0 dla Iwony. Przechodzimy do Karoliny.
2: Karolina, uwaga. Można to znaleźć w mikrofalówce.
4: Sałatka.
0: Sałatka się podgrzewa?
2: Pyszna, przepyszna jest sałatka. Spróbuj.
0: Jarzynowa podgrzewana.
2: Spróbuj.
0: Błagam cię. No dobra, dobra. 1-1. Moim zdaniem tu dochodzi do skandalu, ale gramy dalej. Drugie pytania. Dla Iwony z powrotem.
2: Iwona, jesteś gotowa?
4: Tak.
2: No to kolejne pytanie. Coś z zielonego.
4: Sałata.
0: Tu okej. Okay. Tu nie mam pytań. Okay.
2: Tutaj nie chcesz z nami dyskutować.
0: Nie, nie chcę dyskutować. Nie, nie. Fajnie poszło. 2-1 dla Iwony.
2: Karolina, pytanie dla ciebie. Coś czarnego.
4: Smoła.
0: Dobrze, znowu dobrze, ale
2: rewelacja.
0: Poszło. I dziewczyny, wiecie co, ja tu się muszę teraz na chwilę wtrącić, bo jest 2-2 i teraz jest kategoria dogrywkowa. Musimy rozstrzygnąć, która wygra. Ola przeczyta kategorię i jak któraś z was wie, to broń Boże, nie krzyczy odpowiedzi, tylko krzyczy swoje imię. Jak już krzyknie swoje imię, to wtedy dopiero odpowiada. Ma na to 3 sekundy, okej? Okay? Ola, masz dogrywkową kategorię?
2: Mam. Okay, dziewczyny, okay. Czy wy jesteście gotowe i czy rozumiecie zasady?
4: Tak.
2: Dobrze, okay. To uwaga. Kategoria to piłkarz.
4: Karolina.
0: Karolina. W związku z tym Iwona wygrywa. Karolina się zgłosiła, nie odpowiedziała. Iwona wygrywa, to mógł być Smolarek, Saganowski, Szewczenko czy ktokolwiek. Iwona wygrywa i wybiera sobie nagrodę. Albo torbę, albo butelkę. Możesz podpowiedzieć, co jest fajniejsze, Olu?
2: Nie wiem, a co byś Iwona po prostu wolała?
4: Ja torbę bym chciała.
2: Torbę. Dobra. Masz dużo tego mandżuru, trzeba gdzieś tą sałatę nosić, prawda?
0: No to dla Karoliny mamy butelkę oraz dobre słowo. Trzymajcie się, dziewczyny. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
2: Na razie.
4: Wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Linkin Park w Radiu SK i bardzo fajnie, że Linkin Park, ale teraz będziemy mówić o Backstreet Boys. Proszę sobie wyobrazić, że ten zespół jeszcze jest, on działa. Mało tego, Ola Kot była na koncercie Backstreet Boys. Jak ty tam trafiłaś? Jak to się stało?
1: A, zadzwonił do mnie taki znajomy razem z moją przyjaciółką, zaproponowali, czy byśmy tam sobie nie pojechali do Düsseldorfu na koncert Backstreet Boys.
0: No. A, tak. Dobrze, a powiedz, czy oni dalej grają w piątkę, tak jak grali w latach 90.
1: Grają w piątkę i co ciekawe, co oni śpiewają na żywo, coś, co nie jest dzisiaj popularne.
0: I oni śpiewają te same piosenki, I want it that way i tak dalej?
1: Like everybody.
0: I śpiewali to?
1: Yeah.
0: I poczułaś się znowu, jak miała 15 lat, 10.
1: Yeah. Tak.
0: A w którym ty się podkochiwałaś? Bo jak lubiłaś Backstreet Boys, to na bank się podkochiwałaś w Nicku Carterze na
1: właśnie
0: przykład.
1: Właśnie w Nicku trochę mniej, a bardziej w Brianie.
0: Który to był?
1: On taki najniższy był, taki blondynek, taki... Aha.
0: I dalej ci się podoba, jak go zobaczyłaś?
1: Właśnie
0: dalej?
1: Nie, nie. Często jak go teraz po latach zobaczyłam, to już trochę mi się przestał podobać. Chyba najlepiej się ten Nick Carter trzyma, mam takie wrażenie.
0: Czyli właściwie cieszysz się, że wtedy ten Brian nie
1: że nie zadzwonił do mnie. No, podobno próbował, ale nie nadzwonił się finalnie.
0: Alan Walker i Faded, to za moment w Esce.
2: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Proszę państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
13: I po reklamie.

0: Back to Yours w Esce. Za moment będzie prognoza pogody. Jesteś przygotowana, Ola?
1: Jestem zwarta i gotowa, żeby powiedzieć, jaka będzie pogoda.
0: No to za moment, później newsy w Esce.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: RTV.sk.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
11: We must fight together.
10: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
14: Duży ruch samochodowy w ścisłym centrum Żywca na zjeździe z ekspresówki. Duży ruch również w Milówce w Węgierskiej Górce, także między Żywcem a Węgierską Górką. Jutro, moi drodzy, w pogodzie, no podobnie jak dziś, 12-13 stopni po południu, rano zimno, ubieramy się cieplej do pracy.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Minęła 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
17: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
18: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
17: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
16: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach, mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z drugiego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie.
19: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów.
16: A to wydarzenie w piątek o 11.30. Nowi lokatorzy w zoo Borysew w Łódzkiem. Do ogrodu przyjechały trzy gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
0: Ciekawa, no ładna.
4: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
16: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
6: SK Beskidy News.
14: Lokalny ryneczek ma powstać w Łodygowicach. To pomysł na miejsce, w którym mieszkańcy kupią produkty bezpośrednio od lokalnych gospodarzy. Mówi wójt Łodygowicy Tadeusz Karolini.
5: Warto promować polskie produkty i też lokalne, no bo na taki rynek przyjeżdżają sprzedawcy tutaj z okolic najbliższych.
14: Teraz gmina opracowuje regulamin. Mniej busów na trasie Żywiec Łodygowice. Związek Powiatowo-Gminny ograniczył kursy linii 281 z 11, pozostały 3. Według organizatora transportu powodem jest nierentowność połączeń.
16: Sońca i Koroście.
12: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
1: No właśnie, Sońcy nie ma, ale to jest chyba dobra informacja dla wszystkich Polaków, bo jest Ola Kot. Witamy cię serdecznie, jestem. Olu, raz jeszcze.
12: Podkreślam, nie ma Sońcy, jestem ja, ale powiedz, czy ty sobie śmieszkowałeś, czy to naprawdę nie znasz piosenki Idzie dys, idzie dys, idzie sikawica.
1: Nie znam piosenki naprawdę Idzie dys, idzie sikawica. Skąd to jest? A weź za mną
12: cię, czekaj. Idzie dys, idzie sikawica, uleje usiece, uleje usiece, uleje usiece, Janickowelica.
1: Mam nadzieję, naprawdę? Że będziemy grali to codziennie w SC od dzisiaj.
12: Na razie.
1: Na razie jednak Zalia.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj jest 14 dzień października, dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia. Dzisiaj dzieci mają wolne. Moje dzieci nie poszły dzisiaj do szkoły.
1: Wszystkie dzieci dzisiaj chyba świętowały w domu. Mogły się wyspać.
0: Tak, no ale akurat dzieci jak mają wolne, to wtedy nie śpią. Wstają o 6.
1: Wtedy akurat mają taki dzień, że akurat tak bardzo wcześnie wstają. A ty do szkoły wstawałeś z uśmiechem na twarzy?
0: Bardzo szerokim uśmiechem na twarzy. Wyglądało to niekorzystnie, bo ja miałem problem z górną jedynką, wiesz? No ale i tak się uśmiechałem. Nie przejmowałem się.
1: A nauczyciele cię kochali?
0: Nie wszyscy. Myślę, że pani z polskiego niespecjalnie i ja jej też niespecjalnie, bo ja się trochę niedobrze zachowywałem. Miałem z nią poważny konflikt, bo miało być przedstawienie na koniec roku szkolnego. Mm-hmm. Ja miałem grać małego księcia, wiesz?
1: Czyli rozumiem, że rola główna.
0: Rola główna. Miałem grać małego księcia i już się nauczyłem tej kwestii o tych lisach, różach i tak dalej.
1: Tam sporo jest do mówienia.
0: Tak, tak. A ja lubię mówić akurat. No i ona powiedziała ostatecznie, że ja nie mogę być małym księciem, bo ja się źle zachowuję. I to nie przystoi małemu księciowi, żeby się źle zachowywał. Było mi tak przykro, bo chciałem grać tego małego księcia. Już później nigdy nie zagrałem małego księcia, a cały czas to marzenie gdzieś mam z tyłu głowy.
1: No to wie? Może jakoś tutaj eskowo byśmy to zrealizowali, co?
0: Możemy o tym
1: pomyśleć. A Sońta by wtedy kim był w tej inscenizacji?
0: Sońta byłby kulą ziemską.

0: What If w Radiu SK. Będziemy teraz gadać o grach komputerowych. Olu, czy ty grałaś w jakąś grę? Czy grasz w grę?
1: No ja jestem z tego pokolenia, że ja I Love Simsy.
0: Simsy tak, grałaś, tak.
1: Cassandra Ćwir i prowadzenie tam rodziny i całej kariery. Coś pięknego. Aha. Ale grałam też trochę w Need for Speeda.
0: A, czyli miałaś taką żyłkę w kierowcy wyścigowego.
1: Miałam. I nawet w Counter-Strike'a trochę gdzieś tam pograłam z moimi kuzynami, bo miałam starszych kuzynów, więc mnie wprowadzili w ten świat.
0: Teraz mamy właśnie komunikat dla ludzi, którzy lubią pograć, bo jest coś takiego jak PGA Poznań Games Arena. To jest za 10 dni w Poznaniu. Mamy zaproszenia na tę imprezę i mamy też do wygrania komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych.
1: Wow.
0: Gramy o ten komputer od poniedziałku, wyobraź sobie. I pierwszą odsłonę walki wygrał słuchacz Michał. Wczorajszą wygrał słuchacz Michał i dzisiaj do słuchacza Michała też będziemy dzwonili. Może dzisiaj znowu wygra, ale jeszcze nie wiemy, z kim będzie grał. I to jest właśnie pytanie do was, kochani. Czy chcecie zagrać z Michałem o ten komputer? Jeżeli chcecie, to wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego mamy zagrać akurat z wami, tak?
1: Czyli czekamy na zgłoszenia.
0: Zgłoszenia na sk.pl, tak jest.
2: Radio SK. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
7: Już to czytałyśmy?
8: Już to wymyśliłam.
9: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: I po reklamie.

0: I'm good. Mam nadzieję, że wszyscy są good, bo teraz będziemy grali o poważne rzeczy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: A te poważne rzeczy, kochani, to jest komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych, na którym można zagrać we wszystko. Można zagrać w symulację życia nawet, wiesz, Olu?
2: Oj, wiem, no to jest niezły sprzęt.
0: To będę
2: grał,
0: sprzęt.
2: W grę nabiera nowego znaczenia.
0: Oczywiście, że tak. I o ten komputer gramy od poniedziałku do piątku. W poniedziałek wygrał Michał, we wtorek Michał znowu grał i znowu wygrał i dzisiaj znowu Michał będzie grał. Cześć, Michał!
3: Siema, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: My też cię pozdrawiamy, słuchacze już cię znają, bo ty już grasz od poniedziałku. Czy czujesz już takie ciśnienie, że ty teraz już musisz, że ty jesteś jak, wiesz, Adam Małysz na skoczni, że ty już nie masz wyjścia, że musisz?
3: Dokładnie, wyjdź mi z głowy.
2: Dobrze, czyli jest stres już od rana. Wstajesz rano i sobie myślisz, o kurde, dzisiaj będą znowu dzwonić zeski.
3: Nie, ja nie idę spać, cały czas się uczę.
0: Cały czas się uczy. Dzisiaj twoim rywalem będzie Krystian. Czy Krystian, jesteś gotowy pozbawić Michała tego komputera, przynajmniej wirtualnie na razie?
4: Będziemy się starać.
0: Okej, okay. Zasady są następujące, że Ola będzie czytała pytania. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i odpowiada. Dobrze to punkt, źle to punkt dla przeciwnika. Tych pytań jest 3. I kto będzie miał więcej punktów po tych 3 pytaniach, ten przechodzi do jutrzejszej rozgrywki, a kto przegra, dostaje fajne nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak.
0: Olu, czy odpalamy pierwsze pytanie?
2: Tak, panowie, jesteście gotowi? Mogę odpalać pierwsze pytanie?
3: Tak.
2: Dobrze, no to pierwsze pytanie brzmi: ile razy Bartosz Zmarzlik zdobył indywidualne Mistrzostwo Świata na żużlu?
0: Nie wszyscy na raz.
2: Biją się o to, kto będzie odpowiadał na to pytanie.
0: No nic, nie ma chętnego, przechodzimy do drugiego pytania.
2: Ale ja jak zobaczyłam to pytanie, to od razu powiedziałam, że to jest bardzo trudne pytanie.
0: 6 razy zdobył Bartosz Zmarzlik Mistrzostwo Świata na żużlu, ale gdybym nie był pewny, też bym nie mówił. Drugie pytanie, Olu.
2: Uwaga, pytanie numer 2. Jak nazywa się stolica Słowacji?
0: Halo, panowie, jesteście tam? No nic, nie ma chętnego. Bratysława się nazywa stolica Słowacji. Panowie, jesteście
2: tam,
0: czy
2: urwało was? Czy wy żyjecie tam w ogóle po tej drugiej stronie?
3: Jesteśmy.
0: Ale taką mają strategię, że jak nie są pewni, no to jest trzecie pytanie i wiecie co? Jeżeli teraz nikt się nie zgłosi, będą dogrywkowe, a jeżeli ktoś się zgłosi i odpowie dobrze, no to wygrywam, no bo po 3 pytaniach ktoś tam będzie miał więcej punktów.
2: Czy na pewno mnie słyszycie? Mogę zadawać to pytanie?
3: Tak, słyszymy.
2: Dobrze, proszę cię nie śmiać, proszę się skupić.
0: Ze mną nie było problemu, ty chyba ich trochę przestraszasz, wiesz?
2: Ja straszę,
0: no
2: przepraszam,
0: właśnie nie
2: jestem ostatnia, jeśli chodzi o straszenie
0: ludzi. Ja wiem właśnie, rzeczywiście. Dobrze. No dobra, dawaj to pytanie, Ola.
2: Pytanie numer 3. Jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us?
0: Chłopaki, jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us? Nie ma odpowiedzi. Znowu, ten przysmak,
2: ale,
0: to jest...
2: Ale taktycznie zadałeś to pytanie jeszcze raz. jakby nie było słychać za pierwszym.
0: Panowie, ten przysmak to grzyb. Wiecie?
2: No przecież Mario i grzyby, jasna sprawa.
0: Słuchaj, wiesz co, może umówmy się tak, że może ja zadam pytanie.
2: Dobrze, to ja się teraz odłączam z tej zabawy, słuchajcie, ja się odłączam.
0: Dobra, uwaga, panowie. Pytanie brzmi następująco. Ile województw jest w Polsce?
3: Michał
0: był pierwszy.
3: 16,
0: to jest dobra odpowiedź. Michał wygrywa. Widzisz, Ola, jak się zadaje pytania?
2: No właśnie, nie wiem, ja dobrze, że tylko jestem dzisiaj raz na gościnnych występach. Ja już tu nie przychodzę.
0: Chłopaki, dlaczego nie chcieliście odpowiadać na pytania Oli?
3: Ja już z przyzwyczajenia czekałem na pana.
0: Dobra, jak to teraz sytuacja wygląda? Michał, ty przechodzisz do jutrzejszej rozgrywki, czwartek, po raz czwarty będziesz z nami grał. Właściwie to ja już cię zaraz zrobię chrzestnym mojego dziecka, tak długo się znamy. Krystian, a dla ciebie mam następujące informacje. Wręczam ci podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Wręczam ci 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Może być?
3: Super, dziękuję.
2: Fajne nagrody.
0: Oczywiście.
3: Fajne.
0: Oczywiście.
2: Tak, ale jednak jak pan redaktor Korościel przeczyta pytania, to każdy nagle zna odpowiedź.
3: To jest, może być.
0: Dobra, słuchajcie, jutro już Olki nie będzie. Znaczy, nie, że ona coś źle zrobiła, po prostu i tak miało jej nie
2: dobra,
0: być.
2: Dobra, spoko, nie przyjdę, jest okej, okay, nie przyjdę.
0: Trzymajcie się, chłopaki, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Pa!
3: Dzięki.
0: Pa!
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: Matt Con i Baggin w Radiu SK. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, 14 dzień października, w związku z czym nasza przesympatyczna profesor Aleksandra przygotowała zadanie dla naszych przesympatycznych słuchaczy.
1: No bo dobrze się ze szkoły wspomina takie różne przypały, takie różne jakieś fajne sytuacje, więc może dajcie nam znać na naszym eskowym messengerze, co takiego fajnego za czasów szkolnych odstawiliście, z czego w sumie z perspektywy lat możecie być na przykład dumni.
0: Nagrywajcie głosówki w tej sprawie. Profesor Ola może nawet jakąś nagrodę będzie miała, jak głosówki będą interesujące.
1: Znajdę, wygrzebię. Tak dajcie jest. Fajne historie.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
18: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 18, 47, 12.
21: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
21: To ja też chcę! 24, 39.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: To jest, proszę Państwa, ulubiona piosenka geologów. Morena. Nie wiem, czy wiesz, Olu, że morena to jest taka gleba, wiesz?
1: Gleba. Morena. Chociaż kiedyś taka inna piosenka była. Morena, I give you my heart, czy coś takiego.
0: To była Macarena.
1: Nie.
2: Tak? Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materac odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materac, teraz twój sen w stylu Italiano!
5: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
6: We must fight together.
5: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
13: No cóż, trzeba się uzbroić w cierpliwość o tej porze. W okolicach centrum Żywca spory ruch samochodowy, poza Żywcem też, między innymi w centrum Węgierskiej Górki. Pogodowo do końca tygodnia, podobnie jak dziś, w ciągu dnia 12-13 stopni, a poranki oczywiście chłodne.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Wizyta odbyła się w dniu politycznych napięć wokół ślubowania Macieja Berka. Przed siedzibą TK doszło do przepychanek z policją. A przypomnijmy, prezydent nie uznaje ślubowania Berka w Sejmie, a rząd przekonuje, że odbyło się ono zgodnie z prawem. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. Jak tłumaczą eksperci, program ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach.
15: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
14: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej w podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
16: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadębska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
14: A szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii. Do sprzątania z kolei nie używa się detergentów, wystarczy sama woda.
9: SK Beskidy News.
13: Reagowanie w sytuacjach kryzysowych było głównym tematem spotkania dyrektorów szkół podstawowych z policją i żywieckim starostwem. Sama szkoła nie rozwiąże problemu, zaangażować muszą się rodzice.
17: Bardzo proszę, aby zobaczyć, gdzie nasze dziecko, w jakich grach uczestniczy online.
13: Mówił wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk. Straż Graniczna, policja, strażacy GOPR i wojsko ćwiczyli w rejonie Mędralowej w gminie Koszarawa. Scenariusz ćwiczeń obejmował nielegalne przekroczenie granicy oraz akcje poszukiwawcze i ratownicze.
9: Sońta i Gorościel, czyli SK w Radiu SK.
18: A tak naprawdę to jest Kot i Korościel, czyli KK w Radiu SK.
19: Przypomniałeś mi o nazwie naszego duetu KK. Ja
18: mam nadzieję, że kiedyś jakiś lektor to nagra, bo to naprawdę uważam, że nazwa jest tak dobra, że godna nagrania.
19: Znam jednego lektora, poproszę go.
18: A właśnie, nawet masz blisko. Clean Bandit, Demi Lovato, teraz w SC.

0: Avicii i Levels w Radiu SK. Jest 11 minut po 17, dzisiaj jest 14 października, czyli Dzień Nauczyciela. I Ola miała prośbę do naszych słuchaczy. Możesz powtórzyć tę prośbę, Olu?
1: Prośba była taka, żebyście dali znać, jakie przypały zaliczyliście w szkole, ale takie pozytywne, z których jesteście gdzieś tam dumni.
0: Tak, słuchamy.
2: Byłam w pierwszej gimnazjum, to moja mama kupiła pierwszy taki nasz aparat cyfrowy, taki malutki. I z koleżankami zrobiłyśmy sobie sesję na kibelkach.
0: No masz, ale coś mi mówi, Olu, jak patrzę w twoje oczy, że ty też miałaś podobne doświadczenie.
1: Nie, no ja pamiętam te takie zdjęcia właśnie w toaletach, różne sesje zdjęciowe. Ja jestem tylko ciekawa, czy nasza słuchaczka była w ubraniu.
0: Ale widzisz, to ja powinien być ciekawy, a nie ty. Ja jednak potrafię się kulturalniej zachować. To wiesz, to myślę, że nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie, ale możemy nagrodzić naszą słuchaczkę, prawda?
1: Ale zdecydowanie, bo to tak się miło wspomina.
0: Oczywiście.
1: A jeszcze lepiej by było, jakby nam te zdjęcia wysłała, jakby gdzieś nie
0: znalazła. A jednak, no tak, dobra, okej, okay, tak. Na sk.pl proszę nadsyłać te zdjęcia dla Oli, z dopiskiem dla Oli, a słuchaczce Kamili wysyłamy eskowe gadżety.

0: Temper City w Radiu SK. To jest audycja KK, czyli Kot i Korościel. I korzystając z tego, że Ola Kot jest tutaj w studiu, ja się dowiaduję wiele o tak zwanym redyku. Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak.
0: Redyk
1: to jest nowe
0: słowo. To jest sprowadzanie owiec z powrotem z hali do...
1: Do właścicieli.
0: Do właścicieli. Tak. A to jest tak, że właściciel ma owce i on ją oddaje bacy, czy komu?
1: Tak, dokładnie tak. No, baca jak ma te owce, to zazwyczaj to nie są wszystkie jego owce, aha, tylko po prostu są owce jeszcze od innych właścicieli. On je bierze w kupę i je zabiera na halę. A potem jak schodzi, czyli jest redyk, no to jedzie potem oddać właścicielom.
0: No dobrze, a kiedy? On je tam w kwietniu, w maju zaprowadza na halę?
1: Tak, to zależy, kiedy będzie trawka, no bo one sobie tam muszą
0: schować
1: trawkę.
0: I one tam 5 miesięcy same siedzą?
1: No tam z juhasami są, także juhasy to jest... Bycie juhasem to jest bardzo ciężka robota.
0: Naprawdę? Ale tak. Podobno te juhasy są przystojne chłopaki, tak czy nie?
1: Wiesz co, teraz jak byłam, to poznałam. Na oko pan miał z 80 lat.
0: No
1: nie
0: i
1: miał,
0: co? No i gdzie jest problem?
1: Nie miał zębów, no ale był bardzo wesoły, sympatyczny był. I powiedział mi, że praca w telewizji to nie praca.
0: Tak? A ja się zgadzam z tym juhasem. Ja chyba kiedyś też na starość zostanę juhasem. Wiesz, mam plan. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
6: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
10: Wszystko z Bella Ceramica?
9: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt

0: i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
1: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
0: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Kochani, za 28 minut 18, czyli to trzeba już powoli wychodzić z roboty do domu. Mam nadzieję, że już wyszliście. Tymczasem mam informację, która może zawrócić w głowach ludziom, którzy mają psy. Wiesz, ty masz psa, nie?
1: I nawet dzisiaj jest tutaj z nami.
0: Jest w studiu, tak. Nazywa się Chudy. I jest chudy, prawda?
1: Jest chudy, ale może kiedyś być gruby. No mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Ale słuchaj tego. Psy mają dominującą łapę. Samce zwykle są lewołapne, a samice prawołapne. Wiedziałaś o tym?
1: Nie wiedziałam. No, tak jakby, że ludzie, no to wiadomo sprawa. Jedni piszą prawą, drudzy lewą. Ale
0: psy też. A weź go zawołaj i powiedz
1: chudy,
0: mu, żeby dał łapę.
1: Chodź tutaj.
0: I powiedz, żeby dał łapę. Którą da?
1: Łapa. Lewa.
0: Lewa. No to jest samiec.
1: To jest samiec
0: alfa, powiem ci.

0: September w Radiu SK. Proszę Państwa, niechętnie ludzie przyznają się do swoich błędów, do swoich gaf, ale Ola Kot to jest osoba wysokiej kultury i też tak niezwykle pokorna. Teraz chciałaby się przyznać, że nie zawsze była idealna.
1: Nie zawsze byłam idealna, przyznaję się do tego. Ja po prostu świetnie kombinowałam i kiedyś w liceum, ja miałam bardzo zgraną klasę w liceum, postanowiliśmy, że na WOS-ie podłożymy gotowca.
0: To jest wiedza o społeczeństwie.
1: Tak, tak. Była grupa A, grupa B, przygotowaliśmy sobie pytania. Pytań było 4, więc wszyscy zgrani podłożyliśmy tego gotowca, mimo tego, że pan 10 pytań zadał, a na gotowcu były tylko 4, ale stwierdziliśmy, że dobra, podkładamy. No i potem mija tydzień, pan mówi, że doszło do dziwnej sytuacji w sprawie tych kartkówek, my już cali w strachu, że on się zorientował, a on mówi, że jeden chłopak napisał 10 pytań i on nie rozumie, o co chodzi, i że dlaczego ten jeden chłopak myślał, że czego oszuka, że podłoży inne pytania, a on co, da mu 5 i nie dał mu 1.
0: Słuchaj, mam nadzieję, że ten jeden chłopak słuchał teraz tej historii.
1: Łukasz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: I ten Łukasz teraz myśli sobie, Olka, ty świnio, wiesz? On tak pewnie myśli.
2: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
12: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
13: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano.
16: I po reklamie.

0: Watch this, watch this. To jest SK za 5 minut 18. Będą newsy, a później jak zwykle imprezka. Zapraszamy. Radio
1: SK. Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvel. To kolejna powieść Mercedes-Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvel od Mercedes-Ron. Już w księgarniach.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
11: Duże ruchy samochodowe w ścisłym centrum Żywca na zjeździe z ekspresówki. Duży ruch również w Milówce w Węgierskiej Górce, także między Żywcem a Węgierską Górką. Jutro, moi drodzy, w pogodzie, no podobnie jak dziś, 12-13 stopni po południu, rano zimno, ubieramy się cieplej do pracy.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S17 w stronę Lublina. Przed węzłem na Łęczów zderzyły się bus i ciężarówka. Dwie osoby są ranne, a korek ma kilka kilometrów. Leki psychotropowe mogły trafiać do uczniów. Zatrzymano 44-letniego nauczyciela z Krakowa. Miał współpracować z lekarzem wystawiającym recepty na opioidy. Sprawa może mieć związek ze śmiercią czterech młodych kobiet.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
13: Manchester City zmierzy się dziś z PSG, a Roma zagra z Realem Madryt. Porto powalczy na wyjeździe z Realem Betis. Wszystkie mecze rozpoczną się o 21:00. Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger, a mecz jutro nie wcześniej niż o godzinie 13:00.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
14: SK Beskidy News.
11: Warsztaty ceramiczne w Goku w Gilowicach, biorą w nich udział całe rodziny. Na zajęciach powstaje m.in. ceramiczne drzewo, mówi instruktor Małgorzata Gabriel.
15: Trzeba go robić w kawałkach, potem będziemy go montować. Na razie wykonaliśmy dekorację tego drzewa, czyli figurki gili.
11: Gile są symbolem sołectwa Gilowice. Cmentarz komunalny w Andrychowie w rozbudowie, powstaną nowe miejsca pochówku i kolumbaria. Wartość inwestycji to ponad 900 tysięcy złotych. Więcej informacji z naszego regionu oczywiście na sk.pl.
16: Imprezka. Ja wiem, że pogoda to już taka totalnie jesienna, ja wiem, że nie wszystko się zgadza, ja wiem, że czasem są problemy i wszystko inne, ale są też hity na czasie i ja tymi hitami na czasie będę starał się was leczyć, a przynajmniej wprawiać w dobry nastrój. Mati Fuczyło, dzień dobry, cześć, to Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Vesta 10 minut po godzinie 18. Ja wiem, wspomniałem już o tej pogodzie, że ona nie taka przyjemna, że ona nie taka fajna, ale zastanawiam się, co fajnego dzisiaj u was się zdarzyło. 10 minut już po 18 to predestynuje mnie do tego, żeby zapytać. To po prostu sprawia, że no coś mogło się już dzisiaj wydarzyć. Szef mógł być miły, wyjątkowo miły dzisiaj, albo coś innego się wydarzyło, co sprawiło, że uśmiechnęliście się, albo ktoś był miły na ulicy, albo wy byliście dla kogoś mili. No po prostu cokolwiek się wydarzyło, to mi o tym koniecznie opowiedzcie. Wyślijcie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie o tym posłucham, chętnie się dowiem, chętnie też pokażę innym. I może wszyscy będziemy już dla siebie mili i będzie to piękny dzień. Mimo najlepszych chęci. To znaczy, tak nazywa się ten hit, który teraz zagram. Vito Bambino.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: końca.
1: I bez końca to Oskar Cymse w Radiu SK. 21 minut po 18:00 to jest imprezka Matifu Czuło. Cześć, słuchajcie, jest rekord w chodzeniu, albo raczej wjeżdżeniu, albo może eksplorowaniu. Słuchajcie, łazik marsjański Perseverance właśnie przeszedł do historii, a to dlatego, że stał się rekordzistą pod względem odległości przejechanej na kołach na innej planecie. No nie miał zbyt dużej konkurencji, ale już teraz łazik pokonał ponad 45 km. W 5 lat, no to wychodzi 25 metrów dziennie. No to niezłe korki na tym Marsie muszą być. Avicii, Rita Ora, Lonely Together, to już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
2: Autopromocja.

0: Lama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
8: I po reklamie.

0: I właśnie tak brzmią hity na czasie 23 minuty przed 19. To Eben, Easy Bizzy, We All My Love. A dziś Dzień Nauczyciela i to jest ten dzień, kiedy zazwyczaj przynosi się nauczycielom kwiatki albo czekoladę, ale od razu zacząłem wspominać swoich nauczycieli i szkołę i tu pojawia się moje pytanie do Was. Jakie mieliście najbardziej szalone historie ze szkoły z nauczycielami w tle? Albo ewentualnie w głównej roli. Co kiedyś udało Wam się wywinąć? Albo ewentualnie co kolega wywinął? No bo wiadomo, po czasie to już się wszystko przedawniło, można się ewentualnie przyznać. Dajcie znać, wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mamy eskowe nagrody. Radio SK. Można się przyznawać, uwagi już nie będzie.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie Pani, jaka jest różnica między zapisem najlepiej spożyć przed, a należy spożyć do?
5: Wydaje mi się, że oznacza jedno i to samo, tylko inaczej zapisane.
4: Błąd.
6: Należy spożyć do to informacje o terminie przydatności produktu. Po jego upływie nie należy go spożywać, ponieważ może być szkodliwy dla naszego zdrowia. Co innego w przypadku najlepiej spożyć przed. To informacja, do kiedy produkt zachowuje pełnię swoich właściwości, a po tym terminie nie powinien nam zaszkodzić.
4: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
7: Więcej na netto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
10: I po reklamie.
11: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Tobie Romeo i Fly High. I 5 minut już prawie do 19:00. W Dzień Nauczyciela sprawdzam i szukam waszych śmiesznych wspomnień ze szkoły. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Cały czas można się przyznawać do rzeczy, które lata temu wam się udało zrobić albo nie udało się zrobić. Do wszystkich przypałów czekam na głosówki, wysyłajcie. Dokładnie tak zrobił też Marek.
1: Ja kiedyś na lekcji matematyki w szkole średniej powiedziałem brzydko na panią. No i w sumie za karę miałem tak, że miałem zakaz przychodzenia na lekcje matematyki. Mogłem przychodzić tylko na kartkówki i sprawdziany. No i dla świętego spokoju mnie przepuściła w trzeciej klasie. Ale z maturą już było trochę gorzej.
0: Marek, gdyby nie ostatnie zdanie, to uznałbym, że nauczycielka postanowiła zrobić tobie prezent. Kto by tak nie chciał?

0: cenach remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Beskidy na czasie.
7: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W Milówce będzie można dowiedzieć się więcej o wilkach i bezpiecznym życiu w ich sąsiedztwie. Spotkanie edukacyjne odbędzie się 22 października o 17 w tamtejszym GOKU. Tymczasem żywieckie Amazonki zapraszają na konferencję o profilaktyce i leczeniu raka piersi. Spotkanie odbędzie się w ten czwartek o godzinie 15 w sali ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu. I jeszcze zerkam do Miejskiego Centrum Kultury. Tam 20 października o godzinie 18.30 wystąpi Król Latino, czyli Skolim. Zapowiada się niezły koncert. Więcej info o biletach na mckżywiec.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: Już mamy imprezowe plany na lato. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To znany na całym świecie producent i DJ, autor takich hitów jak The Business czy Leo. Tiesto jest pierwszą ogłoszoną gwiazdą przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Ostatnio miałem okazję z nim pogadać na Ibizie i zapytałem go o jego ulubione miejsce w Polsce.
10: I really like Gdańsk.
9: Bardzo lubię Gdańsk. Tam jest bardzo ładnie. Naprawdę lubię tam spacerować. A okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale Warszawę też lubię. Niedawno Tiesto wydał nowy numer Hard to be Around, który na pewno dziś wieczorem usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Polski rap zdominował internet. Mata i Taco Hemingway wygenerowali najwięcej interakcji w mediach społecznościowych wśród artystów, którzy wystąpili w tym roku na PGE Narodowym. Tak wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Mata wygenerował prawie 2,5 miliona interakcji, a Taco 1,5 miliona. Podium zamyka Sanach. Tym samym polscy artyści zdeklasowali zagraniczne gwiazdy, które zagrały na narodowym, jak na przykład Pitbull czy The Weeknd. A The Weeknd to na razie jedyny, który możemy mieć, bo do weekendu to jeszcze chwila, prawda? W końcu środa, ale minuta po 19, więc to już prawie czwartek. Zalia, Tylko kochaj mnie, Calvin Harris, My Way. Tak zaczynamy godzina 19. Mati Fuczyło, cześć!

0: To jeden z tych hitów, których przedstawiać chyba nie trzeba. Ale to zrobię. Akcent i Kylie West, 14 minut po 19. Ja dzisiaj zbieram wasze historie ze szkoły, w końcu to dzień nauczyciela. Szymon nagrał głosówkę na eskowym messengerze.
1: Mnie jak kiedyś nauczyciel języka angielskiego zdenerwował, to do kawy wsypałem mu pokruszoną kredę. Do tego stopnia mu chyba tak smakowało, że prawie z fusami wybił.
0: Ja powiem tylko tyle, nie róbcie tego w domu albo w szkole. A wy jakie mieliście historie? O co chodzi, Lolek, i nienawidzę Warszawy.

0: To Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: A teraz zrobi się strasznie śmiesznie, bo wszyscy szukamy waszych historii, które zaczęły się strasznie, jak w horrorze, ale ostatecznie było śmiesznie. Na sk.pl możecie się zgłaszać i opisywać swoje wspomnienia. I dokładnie tak zrobiła też Natalia. Cześć Natalia.
2: Cześć.
0: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela i historia trochę z tym powiązana, bo ty jesteś nauczycielką, prawda? Dobrze rozumiem?
2: Tak, zgadza się. No to podstawowej.
0: No to wszystkiego najpiękniejszego w takim razie. No i teraz najważniejsze pytanie z mojej strony, to jaka była ta historia, co się wydarzyło?
2: No wiesz, jak to bywa na wycieczce szkolnej, pojechaliśmy sobie w góry w wieczór. No dzieciaki dokazywały do gdzieś tam godziny drugiej w nocy. No i stwierdziliśmy z koleżanką, że coś słychać, więc sprawdzimy, czy jest bezpiecznie. Zapomnieliśmy tylko o jednej rzeczy, że drzwi się otwierają tylko od środka. Więc my na zewnątrz, noc, gdzieś tam szczekające psy, mgła. No i była opcja, jak tutaj się dostać do środka.
0: No jak się udało?
2: Jak się udało, mieliśmy dwie opcje. Albo zapukać do dzieciaków, albo zadzwonić do koleżanki. Na szczęście odebrała telefon, także zostało się uratowane.
0: Czyli sukces, ale pytanie brzmi, czy uczniowie śmiali się następnego dnia?
2: Wiesz, to było zabawnie.
0: No, ale teraz będą mogli zazdrościć. Słuchaj, pomarańczowe słuchawki JBL i dwa zaproszenia na film Upadek wieloryba są twoje.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: To pięknie, a jeżeli wy chcecie, drodzy słuchacze, to zgłaszajcie się już teraz na sk.pl za darmo.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.
6: W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
7: i komputer gamingowy wart 17 tysięcy.
8: Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK.
9: Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes-Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes-Ron. Już w księgarniach.
12: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano.
14: I po reklamie.

Zabłysk to Dawid Podsiadło w Radiu SK. I 14 minut przed 20. Mamy 14 października, mamy Dzień Nauczyciela. Napisała do mnie na eskowym messengerze Kasia. Dzień Nauczyciela, a ja jako nauczycielka przygotowuję właśnie przepyszny smalec na jutrzejszą wycieczkę szkoleniowo-integracyjną dla swoich kochanych nauczycieli z Łęczycy. Kasia, nie wiem czy wiesz, ale właśnie zapragnąłem być nauczycielem z Łęczycy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, nie tylko z Łęczycy, ale też z całej Polski i w ogóle zewsząd naszych kochanych nauczycieli. Ale słuchajcie, jeżeli chcielibyście też na taką wycieczkę się wybrać, może nie szkoleniowo-integracyjną z nauczycielami z Łęczycy, ale za to, no właśnie, gdzieś, nie wiadomo dokąd, ale z naszą eskową ekipą, to da się to zrobić. Cały czas zbieramy ekipę do odlotu ściśle tajnego. Zbieramy naszą ekipę, która poleci razem z nami. Wiemy kiedy, 23 października, wiemy też z kim, czyli z naszą eskową ekipą, no ale do ostatniego momentu nie wiadomo dokąd. Tego dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie czegoś takiego szalonego, to już teraz wpadnijcie do aplikacji Radia SK i zgłaszajcie się za darmo.

7.30 Hanjo i Malik Montana, Mami. To nowość od tych panów. Oni niedawno zajrzeli do Eski, mieli okazję m.in. zagrać w Państwa Miasta. Wyszło im to świetnie. 8 minut zostało do godziny 20. Ja mam dla was kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Będzie też Panic at the Disco, ale zagramy też jeden z ostatnich hitów, a więc Deli Supreme od MJ Deliego. Zostańcie z nami, zostańcie z Eską, no bo tutaj hitów nie brakuje.

0: S.K. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materacy marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Jelsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano.
11: I po reklamie.
12: Beskidy na czasie.
13: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto chciałby poznać bliżej Indonezję, ten powinien wybrać się do Milówki. W Goku odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Indonezja, opowieści z archipelagu. Irek Zezański zaprasza, najbliższa sobota godzina 16, wstęp jest wolny. A teraz przenoszę się, moi drodzy, do Miejskiego Centrum Kultury, gdzie już 16, czyli w najbliższy piątek, spektakl Po burzy, to jest spektakl w wykonaniu Teatru K. Początek o godzinie 18:00, scena MCK. Więcej na mckżywiec.pl.
14: Mamy nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli ekipa bardzo utalentowanych dziewczyn. Pomysłodawczynią tego projektu jest znana influencerka Monika Kociołek. W składzie jest też tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Oliwia Kopiec. Dziewczyny wydały właśnie swój debiutancki singiel Ej Lala. Monika Kociołek przyznała w Radiu SK, że już od dłuższego czasu chodził za nią pomysł stworzenia zespołu.
15: Ja już od kilku lat chciałam stworzyć girls band. W końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
14: Czyli jaki?
15: Czyli duży. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń.
14: Dziewczyny zapowiedziały w naszym studiu, że to dopiero początek, zamierzają tworzyć dalej, a ich celem jest koncertowanie. Debiutancki singiel zespołu Lale mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ej Lala czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl.
16: Impreska.
17: Impreska.
14: A ten hit już nieraz wiele waszych głosów zgarnął. Zresztą teraz jest na 7 miejscu gorącej dwudziestki. Ten hit to później ci opowiem, a więc Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później będzie też MJ Deli czy Alex Warren. Ja jestem też Mati Puczyło. Cześć, 20 równo.

0: Alex Warren i Fever Dream. 11 minut po 20. Teraz mam dla was jednak coś zupełnie innego i nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Każdy piątkowy wieczór, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy w Ameska Live Remix, a więc program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje światowe, najlepsze sety, ale właśnie. Jednym z najlepszych DJ-ów na świecie ewidentnie jest Tiesto. Tego pana znamy już od wielu, wielu lat. On niedługo, bo 19 czerwca, zagra też w Polsce, w Warszawie. Ja miałem okazję z nim niedawno porozmawiać na eskowym Instagramie. Możecie zobaczyć moją rozmowę z nim właśnie, ale on tam opowiadał m.in. o tym, że pracuje nad nowościami. I faktycznie nie kłamał. Właśnie wypuścił nowy kawałek. On nazywa się Hard to be Around, a to Tiesto, Chain i Cleopard 2000. Posłuchajcie już teraz. Bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again. Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. 26 minut po 20, to jest dyskowa imprezka. Ja tylko podam jedną datę, 16 listopada, jeszcze troszkę ponad miesiąc. Coś mi mówi, że tego dnia ten hit usłyszycie nie raz, bo to jest kawałek z oficjalnej tracklisty GTA 6 i to jest kawałek z gry, na której premierę ludzie biorą urlop, a właśnie ta premiera 16 listopada. Na całym świecie ludzie biorą urlop właśnie po to, żeby pograć w dzień premiery. Ktoś nawet podliczył, jakie straty na całym świecie wygenerują te masowe urlopy i podobno to będzie nawet miliard dolarów. Szefie, nie będzie mnie w pracy, mam ważną misję i nie mogę jej przełożyć. Miliard dolarów, rozumiecie?
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Poznaj Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
7: I po reklamie.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. To jest imprezka, Mati Fuczyło, cześć. 20 minut zostało przed 21. Przed chwilą opowiadałam o tym, że pół świata bierze urlop na dzień premiery GTA 6. No bo wiadomo,
1: będę grał w grę.
2: A w jaką?
1: Tomb Raider.
0: No tylko akurat nie w Tomb Raidera, ale w inną. Będę grał w grę, też nazywa się konkurs, który trwa u nas. Już w piątek ktoś z was zgarnie komputer gamingowy warty ponad 11 tysięcy złotych. Haha, to nie są małe pieniądze, prawda? No w sam raz do odpalenia też tej wyczekiwanej od lat gry, więc jeżeli chcielibyście takiego kompa mieć, to nic prostszego. Zgłoszenie na sk.pl za darmo. A potem hit wcale zgłaszać się nie trzeba, już jest. Majestic, Boney M, Rasputin.

Guaro con ron. Radio Eska. Dzwoń, kiedy będziesz się kładła, na pewno, jesteś tą jedną.

0: jesteś tą jedną.
1: To panowie wysłali do was buziaki. Bezos, Jan Marczewski, Hugo Tares, Wesce 6 minut przed 21, ale ja chciałem powiedzieć, że zanim ta imprezka się skończy, to przed nami jeszcze naprawdę kolejne hity na czasie i będzie ich bardzo dużo. Będzie i Lenium, i Ellie Goulding, będzie też Oscar Sims bez końca. Jak dobrze jest go słyszeć, prawda? A do tego Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again, to jest hit zawsze na czasie, a hity zawsze na czasie gramy właśnie Wesce. Ja to Mati Fuczyło, słyszymy się już niedługo, już jutro po 23, bo jutro wszystkie hity zaczynają się Wesce. Tak nazywa się nasz nowy jeszcze program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Oni zazwyczaj w nocy z czwartku na piątek o północy wypuszczają nowe utwory i my zagramy wam je jako pierwsi we wszechświecie. To co, brzmi dobrze? Mam nadzieję. Do usłyszenia.

0: to promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
0: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Beskidy na czasie.
16: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W Milówce będzie można dowiedzieć się więcej o wilkach i bezpiecznym życiu w ich sąsiedztwie. Spotkanie edukacyjne odbędzie się 22 października o 17 w tamtejszym GOKU. Tymczasem żywieckie Amazonki zapraszają na konferencję o profilaktyce i leczeniu raka piersi. Spotkanie odbędzie się w ten czwartek o godzinie 15 w sali ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu. I jeszcze zerkam do Miejskiego Centrum Kultury. Tam 20 października o godzinie 18.30 wystąpi Król Latino, czyli Skolim. Zapowiada się niezły koncert. Więcej info o biletach na mckżywiec.pl.

0: Beskidy News.
1: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam serdecznie. Rozmawiamy z prezes Stowarzyszenia Amazonek w Żywcu. Droga pani Ireno, co się będzie działo, bo październik kojarzy nam się z wydarzeniami związanymi z profilaktyką raka i z różowymi wstążeczkami. W takim razie, co żywieckie Amazonki przygotowują?
2: Październik to jest w ogóle miesiącem, kiedy jest rozszerzona w ogóle różne konferencje, różne spotkania w kierunku raka piersi. A 15 października jest to Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi. I my po raz drugi już robimy w Ratuszu Żywieckim, w sali sesyjnej, spotkanie z kobietami, taką konferencję. Na konferencji będzie pani doktor Adrianna Gęga-Czarnota, która po prostu poprowadzi tą konferencję w kierunku leczenia, zapobiegania i nie tylko piersi, ale ma nam rozszerzyć troszeczkę ten problem. Będzie też dietetyczka, która zajmuje się osobami onkologicznymi i też poprowadzi taką lekcję na temat diety. I będzie też fizjoterapeuta, który też zajmuje się w kierunku onkologicznym, w onkologii w ogóle. Będzie też pani dyrektor z Państwowego Sanepidu Powiatowego w Żywcu, Marta Mico, która też powie na temat tych obecnych szczepień, a w czasie całej konferencji można sobie będzie jakieś znamiona przebadać, jeżeli kogoś coś niepokoi. A po konferencji mały poczęstunek, wszystko na różowo. Także serdecznie zapraszam. Zeszłego roku była pełna sala i myślę, że w tym roku też przyjdzie tych 100 osób, bo tylko tyle jest miejsca tam, więc pod numer telefonu 794-197-687 serdecznie zapraszam dzwonić, ja zapisuję.
1: Żeby było miejsce, tak?
2: Żeby było miejsce, żeby nikt nie stał, ani krzeseł się tam nie da donieść.
1: A komu jest dedykowana ta konferencja? Kobietom w jakimś określonym wieku, czy?
2: Nie, to nie jest w określonym wieku. Bez względu na wiek mamy nawet zapisanego pana, który się pierwszy do mnie dodzwonił, który ma ponoć ponad 90 lat. I też się jeszcze takimi rzeczami interesuje. To jest i dla kobiet, i dla mężczyzn, tak, i bez względu na wiek.
1: Przede wszystkim profilaktyka, wiedza przede wszystkim. Trzeba przyjść, dowiedzieć się, żeby wiedzieć, jak reagować.
2: Tak, przede wszystkim profilaktyka. Dowiedzieć się właśnie, że nie mówić, że mnie to nie dotyczy, że nie, ja nie. Tak jak to jest nieraz na spotkaniach, że nie chcą podejść do naszych fantomów, nawet kobiety, i to młode kobiety. A ja teraz opracowałam, wydrukowałam taką ulotkę, jakie objawy możemy mieć, że mamy coś nie tak z piersiami.
1: I to z tego, co słyszałam, takie objawy pojawiają się już naprawdę we wczesnym wieku.
2: Tak, tak, teraz już nawet nastolatki już mają jakieś torbiele, które trzeba usuwać, czy jakieś zmiany nie nowotworowe, ale od tego się czasami zaczyna. Że mamy coś, mamy, a później cysty, a później z tego się robi coś większego.
1: Ale też warto przejść po prostu po wiedzę, posiedzieć, porozmawiać, spotkać się. Być może ktoś bliski w rodzinie ma jakiś problem, który można zachęcić do udziału.
2: Właśnie, przecież no idę, chodź tam ze mną sąsiadce, czy córce, czy mamie, mama, chodź, idziemy obydwie, posłuchamy. I wtedy naprawdę wiedza jest bardzo nam potrzebna, bardzo nam jest potrzebna, bo naprawdę bardzo dużo się słyszy, że mnie to nie dotyczy. Ja jestem z jedną z nich, a teraz po prostu walczę z kobietami. Zaraz na drugi dzień po spotkaniu w Urzędzie Miasta jedziemy do Jeleśni, do zakładu, gdzie nas zaprosili właśnie na taką prelekcję, na dwie zmiany poprowadzimy.
1: Ja pamiętam, że także robiliście specjalne prelekcje dla młodych ludzi w szkołach średnich, żeby i dziewczęta, ale także i chłopcy mieli świadomość tego, że choroba może się pojawić w każdym wieku i że warto wiedzieć.
2: Tak, były w prawie wszystkie szkoły, Moszczanicy żeśmy nie zrobili, a tak to po kolei w Żywcu były szkoły robione i było bardzo duże zainteresowanie właśnie chłopców, co czasami tak pół żartem żeśmy do tego podchodzili, ale i dobrze. Dobrze, bo przyjdzie do domu i powie: mama, byłem tam, panie były, panie mówiły, przyniosłem ci jeszcze jakąś tam broszurkę czy ulotkę.
1: I czy ty się badasz?
2: No i czy mama, a kiedyś ci się ostatnio badała? My się teraz postaramy o te sądu, o upoważnienia, że możemy chodzić, bo to już teraz są wymogi, mamy opracowany cały regulamin. Tylko jeszcze do sądu trzeba iść, żebyśmy mogły znowu iść po szkołach.
1: To zapraszamy na spotkanie. Jeszcze raz przypomnijmy, gdzie i kiedy.
2: Serdecznie zapraszam do Urzędu Miasta, sala ratuszowa, sesyjna, 15 października na godzinę 15. Zaprasza Irena Wójcik, prezes Żywieckich Amazonek.
0: SK Beskidy.

Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.

0: SK Beskidy.
1: Tak, akcja Świeć Przykładem po raz kolejny prowadzona wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej, jak i z Starostwem Powiatowym. Oczywiście te odblaski są potrzebne. Ta nasza widoczność jest bardzo ważna na drodze po zmroku. Zauważamy, że ten dzień już jest coraz krótszy, też trafiają się nam pochmurne dni, więc coś, co od nas będzie odbijało to światełko, jest bardzo ważne. Wszyscy mówimy, że tych odblasków już mamy dużo, ale bardzo często zdarza się, że te odblaski są gdzieś w domu, bądź one się tak po prostu zużywają, jeśli ktoś z nich często korzysta, więc warto je rozdawać w dalszym ciągu. A rozdając je dzisiaj uczniom, mamy też nadzieję, że docelowo te odblaski z poprzednich lat mogą trafić do ich rodziców, do ich dziadków, do starszego rodzeństwa, tak aby każdy na drodze był widoczny. Odblaski zwiększają naszą widoczność, kierowca ma więcej czasu i możliwości na reakcję, aby bezpiecznie przed nami się zatrzymać, bądź bezpiecznie nas wyminąć. Wzrasta nasza widoczność z takiej odległości, gdzie idziemy ubrani na ciemno, bez żadnych elementów odblaskowych, jesteśmy widoczni z około 20-30 metrów, a mając na sobie elementy odblaskowe założone w sposób widoczny, bo to też jest istotna rzecz, żeby ten odblask był rozłożony, założony na ręce, założony na nodze, bądź ewentualnie jakieś kamizelki. Ta nasza widoczność wzrasta do około 100-150 metrów, więc tutaj ten czas kierowcy do tego, żeby nas zobaczyć i zareagować, wzrasta znacząco. Aspirant sztabowy Ilona Michalczyk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
2: SK Beskidy News.
3: Katarzyna Graboń, Radio SK. W magazynie zabieramy Was teraz do Węgierskiej Górki na drugi już Kongres Kobiet.
4: Dzień dobry, Ula Figura.
3: Stowarzyszenie Podgórkę.
4: Stowarzyszenie Podgórkę w Węgierskiej Górce, które działa już od blisko 7 lat. Działamy z takiej potrzeby serca w okresie COVID-u. Był to trudny dla nas wszystkich czas. Stwierdziłyśmy, że warto się zjednoczyć, warto coś robić razem wspólnie i od tego czasu realizujemy różne takie przedsięwzięcia na rzecz kobiet.
3: No i teraz już po raz kolejny drugi Kongres Kobiet w Węgierskiej Górce.
4: Po raz drugi mówimy o zdrowiu, o dobrym samopoczuciu, o tym, jak żyć, żeby być szczęśliwe. Same jesteśmy w takim wieku, że już młodość za nami, ta starość przed nami. Doskwierają nam pewne problemy związane z naszym ciałem, z naszym samopoczuciem, ale też szukamy rozwiązań i jak temu zapobiegać, jak sobie radzić wspólnie. I myślę, że ta droga takiego wspólnego działania nie tylko w kierunku zdrowotnym, ale w ogóle spotkania się i relacji po prostu nam odpowiada, jest czymś, w czym się realizujemy.
3: To nie jest wyłącznie takie spotkanie przy kawce, tylko po to, żeby się spotkać. Tu jest spora dawka merytorycznej wiedzy.
4: Tu jest bardzo duża dawka wiedzy. Ja myślę, że jeszcze tygodniami będziemy tą wiedzę przetwarzać, ale z doświadczenia zeszłorocznego wiemy, że ta wiedza owocuje. Same po sobie wiemy, że te rady, które usłyszałyśmy rok temu od naszych prelegentek, zastosowałyśmy w życiu. Posypały się tam badania, posypały się propozycje chodzenia na siłownię, na spędzanie aktywnie czasu. Także to nie jest tylko tak, że wysłuchamy, zapomnimy i spotykamy się dla samego spotkania, ale rzeczywiście chcemy to, o czym słyszymy, wprowadzać w życie i namawiać coraz większe rzesze kobiet do tego, żeby robiły to samo.
3: No dobrze, ale to też jest chyba trochę wynik takiej samoświadomości tego, że aby być dla innych, dla swoich bliskich, dzieci, no to trzeba zadbać najpierw o siebie, bo jeśli my nie będziemy w dobrym zdrowiu i w dobrym tym zdrowiu psychicznym, no to nie damy rady być w 100% dla naszych bliskich.
4: Dokładnie tak jak mówisz, Kasia, to się bierze z tego, że chcemy my być dobre dla siebie, żeby być dobrym dla świata, dla rodziny, ale też to się bierze z tych rozmów, bo my bardzo dużo czasu spędzamy razem ze sobą. My jesteśmy takie zwierzęta stadne, te dziewczyny, które działają w stowarzyszeniu, one ciągle gdzieś się pojawiają. To nie jest tak, że one tylko działają tutaj na tym polu zdrowia, ale też działają w radach rodziców, działają w społeczności lokalnej, udzielają się po prostu i z tego też czerpie się taką młodą, świeżą energię. To jest po to też, żeby mieć jakiś cel w życiu, żeby wstać rano i wtedy jak ma się ten cel, to też no, trzeba też znaleźć siłę do tego, żeby ten cel realizować.
3: Ale prawda jest taka, że te tematy, te zagadnienia, na przykład choroba otyłościowa, czy to na ile nasze jelita komunikują się z naszym mózgiem i jak to działa w drugą stronę, to są tematy po prostu, które mogą interesować. To nie są właśnie przypadkowe tematy.
4: Nie, jak najbardziej to jest to, z czym my się mierzymy, to o czym słyszymy od naszych koleżanek, kolegów też, w sumie Może facetów tu nie ma, ale no przecież rozmawiamy dużo o tym, ale też wyszłyśmy z założenia, żeby zapytać naszych obserwujących na Facebooku, o czym mają być te kolejne spotkania, o czym mają być te rozmowy i stąd też czerpałyśmy te tematy, tak jak chociażby ta otyłość, o której mówisz, tarczyca czy endometrioza, o której zaraz pani doktor Edyta będzie mówić, to są właśnie te tematy, które mieszkanki Węgierskiej Górki i okolic chciały tutaj poznać.
3: W planach już trzeci kongres?
4: W planach kongres jak najbardziej, ale po drodze jeszcze jest Dziękowy, który też realizujemy, bo wychodzimy z założenia, że poczucie humoru, zabawa, wspólne spotkania to jest coś, co powinnyśmy tutaj promować, więc najpierw Dzień Kobiet, który 7 marca i już dzisiaj zapraszamy, bo będzie na pewno wesoło, będzie kabaretowo. No a jeśli macie pomysły na to, o czym mamy mówić podczas trzeciego kongresu, no to bardzo Was proszę, polubcie nasze media społecznościowe, wejdźcie na Facebooka Stowarzyszenie Pod Górkę i tam możecie dać nam znać, z czym chcielibyście się spotkać w przyszłym roku.
0: Nazywam się Aleksandra Drewniak. Moje koleżanki ze stowarzyszenia bardzo mi dokuczają, nazywając mnie prezesową, więc się tak przedstawiam. Skąd pomysł na zrobienie takiego kongresu kobiet? No, jak gdyby dla mnie osobiście medycyna akademicka nie miała nic do zaoferowania. Dlatego też zaczęłam szukać bardzo różnych terapii naturalnych, alternatywnych metod leczenia i stąd zaczęłam się bardzo szeroko interesować naturoterapiami, biohackingiem szeroko zwanym i stąd jak gdyby w mojej głowie zrodził się pomysł na taki kongres. Sama wielokrotnie brałam udział w takich kongresach, jeździłam na przeróżnego rodzaju właśnie takie eventy i pomyślałam, że nam na tej wsi w Węgierskiej Górce się to należy. Po prostu my tak samo mamy dostęp do tej wiedzy jak wszystkie kobiety, które są po miastach i uważam, że należy po prostu promować coś takiego, żeby wszystkie dziewczyny mogły z tego skorzystać.
3: Tu mamy sporą dawkę wiedzy ze sceny, bo trwają wykłady, ale tu jest mnóstwo też wydarzeń na zapleczu. Co dzieje się tam w kuluarach?
0: W kuluarach dzieją się różne fajne rzeczy. Mamy bardzo fajnych specjalistów, lekarzy, mamy panią endokrynolog, mamy panią ginekolog, została zaproszona też pani trycholog. Wszystkie te panie gdzieś w kuluarach prowadzą rozmowy z uczestniczkami tego kongresu, zadają swoje pytania, oczekują odpowiedzi, też tą odpowiedź dostają. Także myślę, że uczestniczki są bardzo zadowolone z takiej formy właśnie. Natomiast mamy też w tym roku zaprosiłyśmy kobiety, które tworzą jakieś rękodzieło i właśnie mają taką przestrzeń do tego, żeby zaprezentować właśnie swoje umiejętności. Także myślę, że wszystkie uczestniczki są zadowolone, ponieważ mogą zobaczyć, jak inne kobiety znalazły sobie jakąś pasję, realizują się w niej i to też pokazują swoje światu, to co potrafią robić. Myślę, że jest to spotkanie z korzyścią dla wszystkich i dla prelegentów, bo prelegenci są bardzo zachwyceni formą tego spotkania, tego, że tak dużo jest kobiet na wsi, że na wsi przyszło tyle kobiet. Proszę Państwa, to jest po prostu wspaniała rzecz. Tak ma być, tak ma być. Także zapraszamy Was serdecznie na przyszły rok, na Kongres Kobiet. Myślę, że będzie jeszcze lepiej niż w tym roku.
5: Dzień dobry, Katarzyna Łojek, lekarz, endokrynolog, diabetolog.
3: Pani jest jednym z gości drugiego już Kongresu Kobiet w Węgierskiej Górce. No i dzisiaj trochę o otyłości. Temat dla Pani bardzo atrakcyjny. Chcą o tym rozmawiać? Chcą pytać?
5: Tak, coraz więcej w ogóle osób, jeśli chodzi nawet o poradnię endokrynologiczną, mam z takim tematem, że przychodzą, bo nie udaje mi się zredukować masę ciała, albo w ogóle, że chcą leczyć otyłość. Jest dużo większa świadomość niż była jeszcze 5 lat temu, że choroba otyłościowa jest chorobą, że da się to leczyć i chcą się leczyć.
3: A dzisiaj miałam okazję przysłuchać pani prezentacji, pani wykładowi, no i wychodzi na to, że ci ludzie, wokół których się obracamy, to oni również mają znaczenie, jeśli idzie o nasze zdrowie.
5: Tak, oczywiście. Społeczeństwo, w którym my budujemy swoje zdrowie, to jest, no nie chcę powiedzieć połowa sukcesu, ale bardzo duży sukces. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy koło siebie ludzi, którzy budują razem z nami nasze zdrowie, idą w tym samym kierunku, to tak naprawdę jest nam łatwiej i w nasz gorszy dzień nie musimy polegać na naszej słabej woli, kiedy nam się to nie udaje, tylko widzimy, że jest w grupie ktoś, komu się akurat się udało, bo ma fajniejszy dzień, lepszy i wtedy mówimy, o kurczę, jemu się udało, dobra, to mimo, że mi się nie chce, to ja też to zrobię. I wtedy faktycznie się udaje te nawyki utrzymywać, więc społeczność ma ogromne znaczenie. Ja jestem w ogóle ogromną fanką budowania społeczności, która wspiera swoje zdrowie.
3: No właśnie, czyli jak biegać, to w grupie, jak wychodzić w góry, to pewnie bezpieczniej, ale również w mniejszej lub większej grupie jest raźniej?
5: Tak, zdecydowanie, jeśli chodzi o chodzenie w góry, ja bardzo lubię chodzić w góry i bardzo zachęcam do tego pacjentki i uważam, że takie spotkania, w ogóle takie wyjścia warto organizować w góry razem. Natomiast co do takich treningów wspólnych, łatwiej wyjść na trening, jak go mamy zaplanowany z kimś, bo wtedy nie odpuszczamy, tak, wiadomo, nie? Jak już się umówiłam z koleżanką, no to głupio zadzwonić 5 minut przed, że nie idę. Tylko jednak wychodzimy. Samemu dużo trudniej będzie taką regularność utrzymywać, więc naprawdę to, że my mamy koło siebie kogoś, społeczność ludzi, no to ma większe efekty.
3: Skąd pomysł, żeby wziąć udział w tym kongresie, żeby też podzielić się swoją wiedzą?
5: Przede wszystkim jest to, że często do nas, jako też do lekarzy, jest taki trochę, nie chcę powiedzieć zarzut, ale my jako lekarze diagnozujemy i leczymy w gabinecie. W gabinecie nie ma miejsca i czasu i przestrzeni na to, żebym ja opowiadała ludziom o żywieniu, o aktywności fizycznej, o budowaniu tej społeczności. I właśnie to staram się robić albo właśnie na takich kongresach, albo właśnie w jakichś społecznościach, żebym po prostu ludziom przedstawić, że to nie tylko jest ten gabinet jako budowanie zdrowia, ale że dużą część, bardzo dużą część zdrowia naszego budujemy poza, między wizytami lekarskimi, a nie tylko i wyłącznie w tym gabinecie przez te 20 minut. Jeśli chodzi o chorobę otyłościową, to naprawdę co drugi Polak ma chorobę otyłościową, więc naprawdę epidemia XXI wieku, jak ja to mówię, więc tutaj jest z czym pracować. To nie jest tak, że my sobie to powinniśmy zostawić. Dlaczego? Dlatego, że otyłość ma ponad 200 powikłań w postaci różnych chorób, więc tutaj warto mieć tą świadomość, że to nie jest tylko kwestia estetyki, że to nie jest kwestia naszego wyglądu i większego ubrania, tylko to jest kwestia, że ta choroba niesie za sobą powikłania.
3: No i właśnie, być może ich nie zauważymy za 5-10 lat, ale już za 20 to może naprawdę dać nam popalić.
5: Dokładnie, na przykład dzisiaj mamy chorobę otyłościową, wszystkie badania mamy w normie i ktoś powie, a no to dobra, to w sumie mam badania w normie. Ale nie daje nikt nas gwarancji jako lekarzy, tak? A wręcz jak widzimy, jak to wszystko przebiega, to ta cukrzyca za kiedyś może wystąpić, nadciśnienie tętnicze może wystąpić, bo to są powikłania właśnie nieleczonej choroby otyłościowej. Więc tak, że to, że do dzisiaj powiedzmy nie boli, bo to może boleć bardziej psychicznie, to może bardziej boleć społecznie, tak? Bo osoby z otyłością mogą czuć się bardziej wykluczone ze społeczeństwa, trzeba będzie właśnie kupić większe ubrania, ale dzisiaj nie widzimy jeszcze tego, że za 10 lat możemy być osobami z cukrzycą, nadciśnieniem i po zawale, tak? Więc tutaj warto zwrócić uwagę, że to, jak my dzisiaj dbamy o siebie, to w pewnym sensie nasz organizm wystawi nam receptę za jakiś czas, tylko pytanie za jaki. I co wystawi na tej recepcie i rachunku.
3: No właśnie, niestety na tym rachunku. A muszę jeszcze zapytać o to spotkanie. Dziś mnóstwo pań, mnóstwo kobiet. Ważne są tego typu inicjatywy, które jednoczą, dają tą grupę, nazwijmy to, wsparcia?
5: Jak najbardziej, bo w ogóle kontakt na żywo z drugim człowiekiem to jest kontakt, który jest bezcenny tak naprawdę. Poza tym właśnie można też podejść, porozmawiać. Jest taki większa swoboda na takich spotkaniach i warto po prostu każdym, dzisiaj jest kilka wykładów. Dla każdego, może z każdego wykładu będzie coś innego do wyniesienia, tak? Więc tutaj naprawdę warto takie rzeczy organizować, żeby jeżeli ktoś nie ma wiedzy na dany temat, przyszedł na takie spotkanie, no i się po prostu doedukował, coś dla siebie z takiego spotkania wyniósł.
3: Który raz jesteście i dlaczego jesteście?
6: Ja jestem pierwszy raz, namówiona przez mamę, teraz drugi raz i uważam, że jest super. Dużo mi dało też odnośnie właśnie endokrinologii i głównie po to tu przyszłam, ale samo spędzanie czasu w sumie wśród kobiet jest mega fajne. I nie zważając na to, że w sumie jestem no praktycznie połowę młodsza od nich, to jest naprawdę super.
3: No to mama, dlaczego młodą zachęciła?
7: Mama zachęciła młodą ze względu właśnie na to, że jest świetny klimat, są świetne tematy, rewelacyjni wykładowcy i przede wszystkim też tematy, które dotyczą nas kobiet, o których często nie wiemy, a nie ukrywam, że bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy można się było dowiedzieć i na poprzednim kongresie, i na tym. Także polecam wszystkim dziewczynom i kobietkom oczywiście.
3: Jaki sens mają takie spotkania? No bo wiecie, można by siedzieć w domu, pić sobie spokojnie sobotnią kawę, a tutaj spora dawka wiedzy, no i chyba kobiecej energii.
7: Myślę, że tak, każde takie spotkanie, to jest właśnie też, co dzisiaj mówiła pani doktor, takie tworzenie małych społeczności, choćby na przykład to, że spędzam czas z córą, którą też już jest sama mamą, więc ciężko nam też ten czas już jakoś tak bardzo godzić, spotkanie z przyjaciółmi, a też nie oszukujmy się, duża wiedza, także polecam naprawdę.
3: Oby było więcej.
7: Mam nadzieję.
3: Czym panie się tak zachwycacie?
5: Same sobą,
3: tak. Tylko pozazdrościć. Wy, widzę, no możecie zerkać na własne portrety.
5: No takie było założenie, to był jeden z elementów całego cyklu spotkań, które się odbywały. No takie fajne wyzwanie dla nas, dużo żeśmy się odpadły. Przekazałyśmy to, co myślę gdzieś tam wewnątrz nas jest, oddałyśmy na tych zdjęciach, portretach, to, co po prostu czujemy. Każdy ten uśmiech, każde spojrzenie, jakby Dawid tutaj bardzo nas pociągał do tego, żebyśmy jednak się otwierały. I te takiego młodzieńczego wdzięku uwidoczniły też na tych zdjęciach. Także myślę, że jak najbardziej projekt trafiony do tych kobiet, które tutaj są. Cieszę się, że Ośrodek Gnący Gminy i Stowarzyszenie Podgórkę to wszystko organizuje i ciągnie nas do tego wszystkiego.
3: Ale jak to jest, no, widzieć się na tych wielkoformatowych fotografiach? Jest duma, czy takie właśnie, no jest we mnie piękno?
5: Czy jest duma? Na pewno jest duma, no bo tak naprawdę pokazałyśmy się i widzi nas tutaj, no jest mnóstwo kobiet. Jakby drugi kongres kobiet i ilość osób zapisanych, ilość kobiet zapisanych, 160, to jest mnóstwo. Więc myślę, że same zdjęcia, sztos, forma, w jakiej zostaje zaprezentowane, no aż serce rośnie, że aż tyle jest. No i jest fajnie po prostu.
8: Ja kocham takie tematy, uwielbiam. I dlatego przyjechałam tutaj z Bielska. Specjalnie wzięłam koleżanki jeszcze.
3: Chodzi przede wszystkim o zdrowie, o to, jak o siebie zadbać, czy może o taką troskę o siebie jako kobietę?
8: Tak, o zaopiekowanie się sobą.
3: Dlaczego to jest tak istotne?
8: Żeby uniknąć jakichś chorób w przyszłości.
3: Tak bardzo ważne jest też, no właśnie, dbanie o zdrowie psychiczne. To też nie mniej ważne?
8: Oczywiście, w całokształcie, cały organizm nasz. I zdrowie psychiczne, i fizyczne, i to, jak wyglądamy, jak się czujemy, co robimy. Wszystkiego fajnego się tu można dowiedzieć. Także w przyszłym roku też będziemy w większym gronie.
3: Już zbieracie siły?
8: Dokładnie tak.
3: W waszych gościnnych progach trwa właśnie ten kongres kobiet, drugi już, co trzeba podkreślić. No i tutaj w ramach kongresu również prezentacja pięknej, projektowej wystawy, ale te szczegóły, no to właśnie już Dominika.
9: Wrócę tylko do początku. Myślę, że drugi i nie ostatni kongres, bo mamy chęć na więcej, więc co roku mam nadzieję, że będziemy się spotykać. Ale wracając do naszej wystawy. Tak, dzisiaj odbywa się przepiękna prezentacja prac, które są skonane w ramach naszego projektu, projekt Dziedzictwo Beskidów. Miał pokazać rolę kobiety w naszym regionie. Załączyliśmy tradycje, folklor, były spotkania warsztatowe, bardzo ciekawe, oraz artystyczne. Wszystko to miało pokazać rolę kobiety w naszej tradycji, nasze kobiety pokazać, przede wszystkim ich piękno i to, jak ważne są dla społeczności. No i co? W naszym projekcie odbyły się inspirujące warsztaty z panią Beatą Bojdą. Udało nam się ją tutaj do nas zaprosić i to był początek projektu, który naprawdę był efektem wow. Następne warsztaty mieliśmy z cudowną panią Basią Rosiek. Myślę, że tutaj nie muszę przedstawiać, ponieważ wiedza i wartości, które ona nam tutaj przekazała podczas wykładów, bardzo duże i cenne. No a warsztaty artystyczne odbywały się pod okiem Kasi i Maćka Szymonowiczów. I tutaj już łączyliśmy folklor z wzory, tradycje i przenosiliśmy to już taki wyraz artystyczny, bo i robiliśmy torby, i koszulki, i bluzy, i proszki, więc było bardzo kolorowo. I chyba takim najcenniejszym, najważniejszym punktem tego projektu była sesja zdjęciowa. Sesja zdjęciowa dedykowana i kierowana motywem folkowym. Używaliśmy naszych wzorów, naszego regionu i tutaj także daliśmy wolną rękę naszym modelkom, amatorkom, które przygotowały to, co im w duszy gra, bo i mamy bibułki, i mamy chusty góralskie, korale, koronka też się przewija, więc elementy naszej tożsamości są widoczne na zdjęciach. Pokazujemy przepiękne portrety góralek prawdziwych i mam nadzieję, że ta wystawa będzie się tutaj cieszyć takim dużym zainteresowaniem, bo chcieliśmy pokazać coś takiego normalnego, pięknego, coś naszego. I ten projekt miał za zadanie właśnie pokazać te nasze piękne kobiety i naszą tradycję. Wszystkie fotografie zostały wykonane przez naszego lokalnego fotografa, pana Dawida Wojtyłę. Powiem, że

0: projektu, żeby je zrealizować.
1: Tak, będąc u Was tu zaledwie na moment, mam wrażenie, że Wy potraficie właśnie dostrzec ten potencjał kobiet stąd, tych lokalnych kobiet z Żywiecczyzny i po prostu dajecie im przestrzeń do działania.
0: Tak, zaczęło się od jednego małego projektu kobiecego, który stworzyłyśmy razem ze Stowarzyszeniem Podgórkę, były to Babskie Wyryby. I to był taki projekt, który jakby otworzył drzwi do kolejnych, ponieważ zauważyliśmy ogrom, chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy w takim projekcie, żeby tak dużo zgłoszeń było. My po jednym dniu mieliśmy pełną listę chętnych na ten projekt i wtedy zapaliła się taka lampka, że warto robić coś dla kobiet, że one w końcu znalazły chęci, ja nie wiem, czas dla siebie, nie wiem.
1: Może świadomość.
0: Może świadomość, myślę, że tak. Do tego, żeby uczestniczyć w tym życiu swoim i lokalnym, żeby wyjść z przestrzeni. I to, co mówiłam dzisiaj, z tych wszystkich projektów najpiękniejszym efektem są relacje, które powstały między tymi kobietami, bo my to widzimy. Ja się z tego tak ogromnie cieszę i to jest taka największa nagroda tej pracy, ponieważ te kobiety się ze sobą spotykają, one razem jeżdżą do kina, do teatru, umawiają się. Te projekty nie skończyły się w pewnym czasie, tylko one dalej trwają. One mają założone grupy na komunikatorach, one tam się dzielą swoimi pomysłami. Ostatnio nawet poszły razem wszystkie w góry, więc naprawdę warto korzystać z tego. Ja zachęcam wszystkie panie do tego, żeby uczestniczyć w takich projektach. Nawet czasem jak ktoś czuje się, że jest samotny, to nie dla niego, nie będzie miał czasu albo że nikogo tam nie zna, spokojnie, to wszystko wyjdzie w praniu. Naprawdę kobiety są bardzo otwarte. No i w swoim towarzystwie jakąś taką dobrą energię wypuszczają i dzielą się nią.
2: SK Beskidy.
1: A teraz przenosimy się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu. Jesteśmy w miejscu, o którym chyba rzadko się mówi, a tak naprawdę w miejscu, gdzie trafiają ścieki z aż 8 gmin Żywiecczyzny, no i zostają poddane wielu, wielu ciekawym procesom. Jesteśmy tutaj z mikrofonem, by opowiedzieć Wam o tym, co dzieje się z tym, co ląduje w naszych rurach, gdy zmywamy naczynia. Może to też zostawi pewną refleksję, że wodę oszczędzać warto i warto też pomyśleć, co ląduje jednak w tych naszych odpływach. A dzisiaj po obiekcie oczyszczalni ścieków żywieckiego MPWiK oprowadzi nas dzisiaj
3: Beata Wolna. Bardzo mi miło przywitać Państwa i zaczniemy od pierwszej części oczyszczania, czyli mechanicznego oczyszczania ścieków, do której dopływają ścieki surowe. Mogą sobie Państwo wyobrażać, jakie są zapachy i co te ścieki sobie noszą. I my zaczynamy, proszę Państwa, pierwsze od procesu cedzenia. Pierwsze mamy kratę rzadką, gdzie zatrzymujemy tylko większe elementy powyżej 6 cm, a potem mamy sito przy świcie 3 mm, gdzie musimy zatrzymać wszystkie stałe odpady. Niestety bardzo często w Polsce mylimy ściek z odpadem i do kanalizacji wpadają odpady, które stanowią dla nas wielki, wielki problem.
1: Czyli na przykład jakieś waciki, patyczki do uszu, to tego typu sprawy.
3: Tak, ale są już gorsze rzeczy, to znaczy mamy już w tej chwili chusteczki do higieny intymnej, nawilżany papier toaletowy, to są wszystko włókniny, to nie może trafić do kanalizacji. Takie elementy robią nam zatory na kanalizacji, blokują nam pompy na przepompowniach ścieków i to są naprawdę poważne sprawy grożące wylaniem ścieków z systemu kanalizacyjnego. Mniej więcej rocznie wydobywamy takich odpadów na tych pierwszym cedzeniu około 400 ton rocznie, tak? A sama kanalizacja tutaj wyciąga 200 ton rocznie z samej kanalizacji odpadów.
1: No, czyli na początek wypada nam przypomnieć, że kanalizacja to nie śmietnik.
3: Tak, dokładnie. My zawsze mówimy, że muszla klozetowa to nie śmietnik.
1: No dobrze, to tutaj mamy ten pierwszy obiekt, pierwsze cedzenie tego, co z tych naszych rur po prostu wypływa. Co dalej? Bo podejrzewam, że tych procesów jest więcej.
3: Tak, teraz mamy kolejny proces. To jest proces, gdzie zaczynamy usuwać kolejny element stały, jakim jest piasek.

0: i usuwamy równocześnie tłuszcz organiczny, taki tłuszcz, który jest na przykład z mycia garnka po rosole, z mycia patelni. I my to wszystko musimy zatrzymać. Piasek wyciera nam wszystkie urządzenia, wirniki, pompy, to jest dla nas bardzo niebezpieczne. I dodatkowo tłuszcz, który oblepia rury, który powoduje problem z przepływami i którego nie lubi kolejna część oczyszczania ścieków, o której za chwileczkę powiemy.
1: Ale tutaj też wypada nam przypomnieć o tym, że oleje też nie powinny trafiać do rur odpływowych.
0: Tak, na terenie miasta Żywiec rozpoczęła się zbiórka olejów organicznych, to znaczy wszyscy mieszkańcy zachęcani są, żeby taki tłuszcz z patelni po ochłodzeniu został wlany do plastikowej butelki z korkiem, dokładnie zakręcony i wrzucony do pojemnika do segregacji olejów organicznych, które są rozstawiane w kilku miejscach miasta.
1: No i na przykład przed Waszą bramą.
0: Tak, dokładnie przed naszą bramą. Również nasi klienci mogą podjechać i wrzucić sobie taką butelkę z olejem jadalnym.
1: Kto by pomyślał, że choćby ta ziemia z warzyw, to też jest coś niepożądanego w rurach po prostu.
0: Tak, dlatego że taki olej pierwszy oblepia nam wszystkie rury. To jest bardzo śliskie, lepkie i do tego przyklejają się odpady. Odpady gromadzą się i tworzą zator, tak? Jeżeli pierwszym elementem kanalizacji, który będzie miał problem, to będzie Państwa instalacja wewnętrzna. Ona, te rury się oblepią, potem dochodzi do zatkania, są problemy w domu, a jeżeli przejdzie od Państwa, to oblepi nasze rury, do których przyczepią się odpady i zator jest bardzo łatwy do powstania.
1: Wchodzimy do kolejnego budynku, jest tu nieco głośniej, ale tutaj co się odbywa, jaki to proces?
0: To jest właśnie proces zatrzymania piasku, tłuszczu i dodatkowego cedzenia, to się nazywa sitopiaskownik. Natomiast pierwsze przed nami, jeszcze tutaj widzimy flotator, czyli dokładnie dedykowane urządzenie tylko do zatrzymywania tłuszczu, gdyż nasze mikroorganizmy, które prowadzą dalsze procesy oczyszczania, można tak powiedzieć w cudzysłowie, bardzo tego nie lubią. I dlatego musimy to zatrzymać jak najszybciej.
1: Czy to jest tak, że te wszystkie procesy odbywają się w sposób ciągły?
0: Tak, my na okrągło przyjmujemy wszystkie ścieki, które dopływają z 8 gmin i cały czas one poddawane są oczyszczaniu. Proszę Państwa, to jest bardzo dużo, bo my średnio przyjmujemy około 20 tysięcy metrów sześciennych na dobę ścieków, tak? I te ścieki nie ma gdzie zmagazynować, one muszą być natychmiast poddawane procesowi oczyszczania i po oczyszczeniu są odprowadzane do odbiornika.
1: No to na tym etapie pozbywamy się i piasku, i tłuszczu, tak?
0: Tak, na tym etapie piasku, tłuszczu oraz większości odpadów stałych.
1: Teraz weszłyśmy nieco wyżej i przed nami, trudno to określić. Wielki silos z takim wielkim ramieniem w środku. Technologicznie to co to za miejsce i co tutaj się odbywa?
0: Jest to osadnik wstępny, który ma kształt walca. Jego dno jest lekko stożkowe i jest tak przygotowany i zaprojektowany, żeby przepływ ścieku przez ten obiekt był bardzo, bardzo wolny. Dzięki takiemu spokojnemu ruchowi dochodzi do oddzielenia ze ścieku czarnej zawiesiny, która opada na dno tego zbiornika. Stamtąd jest za pomocą specjalnego zgarniacza, a następnie pomp, odbierana. Po takim zatrzymaniu resztki zawiesiny ścieki odpływają z tego obiektu i w tym momencie został zakończony proces mechanicznego oczyszczania, czyli oddzieliliśmy części stałe. A w ściekach jest teraz bardzo dużo substancji rozpuszczonej, organicznej, którą musimy oczyścić na części biologicznej.
1: Wydawałoby się, że skoro to jest zbiornik otwarty i przecież cały czas mówimy o ściekach, które muszą być poddawane procesowi dalszego oczyszczania, no to tutaj będzie te ścieki po prostu czuć, a tutaj no właśnie nie ma tego zapachu.
0: Znaczy ja myślę, że jest lekki zapach, tak, ale bardzo lekki. Natomiast my w poprzedniej hali usunęliśmy już takie elementy ze ścieków, może najbardziej śmierdzące, można powiedzieć tak brzydko. I dzięki temu teraz widzimy tylko tafle samych ścieków, a ostatnia czarna zawiesina już znajduje się na dnie tego zbiornika. Czyli usunęliśmy takie elementy, które mogłyby powodować najbardziej nieprzyjemne odory.
1: No dobrze, czyli teraz kolejna część tego procesu i trochę inne działania.
0: Tak, dokładnie.
1: To idziemy dalej.
0: Zapraszam na część biologiczną.
1: No i nie sądziłam, że w swoim radiowym życiu będę patrzeć na reaktory, i to cztery. Jest dosyć głośno, no bo proces trwa. Pani Beato, co tutaj się dzieje teraz?
0: Teraz jesteśmy już na części biologicznej, gdzie mamy wyhodowane bardzo dużo różnorodnych mikroorganizmów, które potrafią pobierać ze ścieków substancje rozpuszczone i wykorzystywać je do swoich procesów. Dzięki temu zatrzymują nam ze ścieków te substancje rozpuszczone. I teraz mamy przed sobą cztery reaktory. W każdym z nich odbywa się inny proces. I przez pierwsze 2 godziny zaczynamy do takiego reaktora wprowadzać ścieki. Zaczynamy podawać tlen lub nie podawać, dlatego że te mikroorganizmy to są głównie tlenowce, ale chcąc wymusić pewne dodatkowe procesy, musimy ten tlen czasami im ograniczać. Dodatkowo zapewniamy mieszanie, kiedy nie podajemy tlenu, i cały czas u nas technolog musi bardzo uważać i dobierać tyle ścieków do odpowiedniej ilości mikroorganizmów. I po takim procesie, kiedy można powiedzieć tak w cudzysłowiu, skończyła się dla mikroorganizmów uczta, my przestajemy doprowadzać ścieki, wyłączamy napowietrzanie i wtedy mikroorganizmy pomału zaczynają opadać na dno zbiornika. I na to my mniej więcej wyznaczamy im około godziny. Po takiej godzinie rozpoczyna się kolejna, gdzie mikroorganizmy już są zgromadzone przy samym dnie, a na górze znajdują się oczyszczone ścieki. I wtedy rozpoczyna pracę dekanter, czyli urządzenie, które kładzie się na tafli ścieków oczyszczonych i pomalutku zaczyna się obniżać w ten sposób, odbierając oczyszczone ścieki i odprowadza je do odbiornika. Tutaj mamy już taki zapach przyjemny, ziemisty. To są już ścieki oczyszczone, wszystko, tu jest proces tlenowy, więc nic złego tutaj pod względem jakby zapachowym się nie dzieje.
1: Czuć wilgoć, no bo tak. Pracujemy cały czas z wodą.
0: Tak, dokładnie, cały czas mamy tutaj jeszcze ciepłe ścieki. No i proces zachodzi. Natomiast za chwileczkę pójdziemy, będziemy rozmawiać o przeróbce osadu, dlatego że podczas procesu oczyszczania myśmy wiele elementów, jakby powiedzieć, wyłowili ze ścieków i teraz musimy dalej z nimi postępować, bo to one stanowią teraz wielkie zagrożenie odorowe i my musimy podjąć dalsze działania, żeby one tutaj nie spowodowały jakiegoś bardzo nieprzyjemnego zapachu na oczyszczalni i wokół.
1: Idziemy dalej.
0: Kolejnym jakby ciągiem technologicznym na oczyszczalni jest przeróbka osadów. I najważniejszym obiektem jest komora fermentacyjna. Komora, w której hodujemy tym razem bakterie beztlenowe, czyli tam nie może być w ogóle tlenu. I te bakterie lubią temperatury około 37-38 stopni Celsjusza, więc wszystkie te osady, które wprowadzamy i tłuszcze do tej komory fermentacyjnej, muszą być odpowiednio ogrzane i cały czas zapewniamy jakby ogrzewanie wsadu tej komory, żeby cały czas byliśmy około 38 stopni. Tylko wtedy te bakterie mogą odpowiednio pracować, mineralizować nam te osady i podczas tego procesu dochodzi do powstawania tak zwanego biogazu, który jest mieszaniną różnych gazów beztlenowych. Między innymi mamy tam ponad 60% metanu, który dla nas jest bardzo cennym źródłem.
1: Pani Beato, ale tak realnie, to teraz w tym wielkim reaktorze, tak się to nazywa, w tym reaktorze zarówno działacie z dalej procesem oczyszczania, ale też dodatkowo produkcją biogazu, tak to rozumieć?
0: tym reaktorze my dodajemy na przykład nadmiar mikroorganizmów w części biologicznej, dodajemy osad wstępny, czyli tam czarną zawiesinę, którą zatrzymaliśmy na osadniku wstępnym, i dodajemy tłuszcze, które wyłapaliśmy ze ścieków. Wszystko to razem mieszamy w tym reaktorze, ogrzewamy do 38 stopni Celsjusza i tam bakterie zaczynają swoją pracę i przekształcają substancję organiczną w substancję mineralną. Dzięki temu ten osad, który potem odbieramy z tego reaktora, ma już całkiem inny zapach. On nie jest taki drastyczny, jak gdybyśmy zostawili takie surowe osady. A dodatkowo te bakterie podczas prowadzenia tego procesu mineralizacji wytwarzają gazy beztlenowe i te gazy beztlenowe, czyli biogaz, my gromadzimy w zbiorniku gazu i w tej mieszaninie gazów mamy ponad 60% metanu, który jest gazem palnym i który my dalej wykorzystujemy do produkcji energii.
1: No i jakby ktoś nie wiedział, gdzie ten metan się znajduje, to jest ta olbrzymia kula, którą widać choćby ze ścieżki rowerowej i niektórzy się dziwią.
0: Tak, dokładnie tak to wygląda.
1: Ale przed nami to chyba właśnie takie boksy z samym już tym, można powiedzieć, finalnym osadem.
0: Tak, pierwszy boks po lewej stronie, który jest najbliżej zbiornika gazu, to mamy osad, który pochodzi z komory fermentacyjnej, z tego reaktora, w którym mineralizujemy te osady. I on jest tylko odwodniony, wygląda jak taka, jak ziemia, tak? Jak czarna ziemia. I ona faktycznie jest bardzo rodzajna. Ona ma mniej więcej parametry obornika, nawet lepsze, bo ma w sobie więcej azotu i fosforu. I według mnie trochę inaczej pachnie i jest to trochę może mniej intensywny zapach niż gnojowicy, ale niestety jest to zapach i właśnie czasami ten zapach, kiedy my prowadzimy odwadnianie, może pojawiać się na ścieżce rowerowej, jeżeli będzie wiał wiatr od strony oczyszczalni i wtedy Państwo jakby czują ten zapach właśnie tych osadów ustabilizowanych, tak? To jest zaraz bezpośrednio, kiedy my odbieramy to z reaktora, więc jest to takie wszystko bardzo świeże i spada to z przenośnika na to poletko osadowe zadaszone.
1: Czyli to nie jest tak, że ten zapach unosi się po prostu ciągle?
0: Nie, to nie jest. To wszystko, my jak podejdziemy bardzo blisko tego poletka, to na pewno poczujemy ten zapach, tak? Ale w momencie, kiedy on jest dopiero jakby odwadniany i transportowany i jeszcze jest odpowiedni kierunek wiatru, no to wtedy będziemy mogli zauważyć jakby na ścieżce i odczuwać takie nieprzyjemne zapachy.
1: No dobrze, to mamy, można powiedzieć, odzyskany osad. Ale co dzieje się ze ściekami dalej?
0: Ścieki już wcześniej, po reaktorach biologicznych, odpłynęły do jeziora. I oczywiście to są, proszę Państwa, ciągle ścieki, tak? Tylko już oczyszczone w odpowiedniej postaci, gdzie odbiornik, jakim jest zbiornik Tresna, spokojnie sobie z takimi ściekami może dalej poradzić. To już mu nie zaszkodzi. Natomiast my w tej chwili stoimy właśnie przy przeróbce osadów, czyli zajmujemy się tym, co z tych ścieków odebraliśmy, żeby doprowadzić to do takiej postaci, w której będzie można to dalej wykorzystać. I właśnie ten osad taki, który stwarza może tutaj takie niezbyt przyjemne odczucia na ścieżce rowerowej. Dokładnie vis-a-vis tego jest ławeczka, tak? Jeżeli ktoś sobie na niej usiądzie, może to odczuwać. Proszę Państwa, my taki osad odwodniony gromadzimy i w pewnym momencie po podjęciu odpowiednich działań on jest wywożony i wykorzystywany na gruntach. Na przykład bardzo dobrze na tym uprawia się kukurydzę do celów energetycznych. Była kiedyś taka popularna wierzba, szybko rosnąca, energetyczna, do której też się to wykorzystywało. I on jest wtedy rozprowadzany odpowiednio na wyznaczonych polach i tam jest hodowana taka kukurydza energetyczna. I to jest jeden ze sposobów jakby postępowania z tymi elementami, które wyciągnęliśmy ze ścieków. Ale kolejnym etapem możemy zastosować coś innego, to taki osad odwadniony podajemy do suszarni osadów. I ja teraz zaproszę Państwa do tego obiektu.
1: I w tym obiekcie również po raz kolejny ten taki osad będzie wykorzystywany?
0: Nie, ten osad jest przygotowywany do innego odzysku. Osad odwodniony jest przeznaczony do odzysku w glebie, natomiast osad wysuszony jest przeznaczony do odzysku termicznego, czyli dokładnie u nas osad wysuszony, który ma parametry węgla brunatnego, trafia do cementowni i cementownia wykorzystuje, spala go, wykorzystuje z niego ciepło do swoich procesów, ale też wykorzystuje popiół, który powstaje z tych osadów. I ten popiół wykorzystuje do produkcji cementu. I dzięki temu zamyka się cały obieg jakby ze ściekami, tak? Czyli każda rzecz, która była w procesie oczyszczania ścieków, ścieki odpłynęły do zbiornika Tresna, a wyciągnięte z tego ze ścieków substancje trafiają albo do gruntu i są wykorzystywane do produkcji roślin energetycznych, albo trafiają po wysuszeniu do cementowni i zarówno odzyskujemy ciepło, jak i odzyskujemy same popioły.
1: I to się dzieje tu u Was również?
0: Nie, my tylko suszymy i potem przyjeżdżają specjalne cysterny, do których ładujemy wysuszony osad i one zawożą je do cementowni.
1: To teraz wchodzimy na to suszenie, tak?
0: Suszenie, tak.
1: Oj, głośno. Aha, przy suszarni osadów to było naprawdę głośno, ale tu już za rogiem widzę biofiltr. To jest jeden obiekt, czy więcej?
0: Znaczy na całej oczyszczalni mamy jeszcze kilka biofiltrów, czyli urządzeń do oczyszczania powietrza. No niestety na całej oczyszczalni, jak szliśmy, były różne zapachy, w zależności w którym obiekcie. No i żeby tutaj stanowił jakby oczyszczalnia stanowiła jak najmniej problemu dla terenu wokół, to te biofiltry pracują, zasysają powietrze z tych trudnych miejsc i je oczyszczają. Sama suszarnia podczas suszenia dochodzi do powstawania powietrza, które jest naprawdę o bardzo nieprzyjemnym zapachu i tu już nie wystarczy tylko oczyszczanie za pomocą biofiltra. My wcześniej musimy to przygotować i takie powietrze, które my odprowadzamy pierwsze na wymienniku oddaje swoje ciepło powietrzu, które świeżemu, które wchodzi do suszenia. Po czym przechodzi to powietrze przez taki deszcz ścieków oczyszczonych i ten deszcz ścieków oczyszczonych zabiera pierwsze zanieczyszczenia. One są zawracane z powrotem do procesu oczyszczania ścieków. Kolejnym etapem oczyszczania powietrza jest płuczka wodno-chemiczna, gdzie płukamy to powietrze wodą czystą, a następnie do tego w naszym przypadku dodajemy kwas siarkowy i robimy taką płuczkę kwaśną. Dopiero po takim przygotowaniu powietrze jest, może trafić na biofiltr i tu jest skończony proces jakby oczyszczania powietrza.
1: Pani Beacie, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, a teraz jeszcze mamy okazję porozmawiać z prezesem, panem Jakubem Klisiem.
2: SK Beskidy.
1: Mamy okazję dziś rozmawiać również z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu, panem Jakubem Klisiem.
3: Dzień dobry, witam szanownych Państwa.
1: Panie prezesie, po pierwsze muszę zapytać o Wasz niedawny dzień otwarty. Społeczność żywiecka odpowiedziała, chcieli zobaczyć od zaplecza to, co u Was się dzieje?
3: Sami zastanawialiśmy się nad tym, jak dni otwarte przebiegną, jak wypadnie realizacja, nasze zaangażowanie i organizacja. No, chciałbym podkreślić i zarazem podziękować, że i frekwencja dopisała, i kultura wydarzenia, i to, co bardzo nas interesowało, czyli ciekawość mieszkańców dotycząca pracy naszych obiektów. Tutaj pytania były przeróżne od tego, jak pracujemy, w jakim systemie, kiedy, czy faktycznie 24 godziny na dobę. Tak, to potwierdzaliśmy, pracujemy w cyklu ciągłym, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Było też oczywiście kilka bardzo fajnych, humorystycznych akcentów, gdyż niektórzy pytali, czy do naszych basenów biologicznych można wejść się wykąpać. No niestety nie można, ale również i w tym zakresie wytłumaczyliśmy, jak to dokładnie działa.
1: No dobrze, ale trzeba przyznać, że przedsiębiorstwo jest w fazie modernizacji. No to powiedzmy, co już zostało zrobione, na jakim etapie jesteście obecnie, co przed Wami? Bo podejrzewam, że taka modernizacja tak olbrzymiego zakładu i tak, no trzeba przyznać też ważnego i strategicznego, to nie jest kwestia kilku miesięcy.
3: Tak, plany są bardzo ambitne, a jeśli chodzi o kwestie modernizacji, jest to zadanie organizacyjno-techniczne bardzo skomplikowane i tutaj oczywiście nie tylko wymaga odpowiedniego przygotowania, ale również też współpracy z odpowiednimi przedsiębiorcami, którzy rzeczywiście specjalizują się typowo w charakterystyce pracy naszej oczyszczalni. Tutaj może rozpocząłbym od tego, że pozyskaliśmy środki uzyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to dokładnie fundusze europejskie w ramach programu Phoenix. I tutaj jest niebagatela dofinansowanie, bez którego byśmy sobie na pewno nie poradzili. Dofinansowanie wynosi 40,7 miliona złotych. Jeżeli chodzi o całość z kolei inwestycji, która wynosi 72 miliony, to w ujęciu procentowym jest to aż 69%. Także rzeczywiście chciałbym tutaj podkreślić raz jeszcze, że bez tych środków zewnętrznych rzeczywiście nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić tak poważnego procesu modernizacyjnego.
1: Wiem, że pewna część już waszego przedsiębiorstwa jest zmodernizowana. Czy my możemy powiedzieć, co jest już wykonane, co zostało zrobione?
3: Oczywiście. Proces modernizacyjny jest etapowy. My teraz jeszcze końcem tego miesiąca kończymy kolejny zakres prac. Obejmuje on w szczególności prace związane z rozbudową części mechanicznej, modernizacji części mechanicznej. Tutaj w szczególności odniosę się do flotatorów i sitopiaskowników, jak również część dotyczącej naszej pracy kogeneracyjnej, czyli produkcji energii. Tutaj postaram się tak nawiązać też do całości, jaki jest plan, jak to wygląda i jak terminowo zakładamy zrealizowanie procesu. Proces jest planowany do 31 grudnia 2029 roku. Obejmuje właśnie w pierwszej części tą wspomnianą już część mechaniczną. Następnie będziemy zajmowali się częścią biologiczną. Rozbudowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej jest dla nas też szczególnie istotna, gdyż ona tutaj pozwoli nam ograniczyć koszty funkcjonowania i tym samym korzystania ze źródeł produkcji własnej energii, gdyż tutaj dodam jeszcze, korzystamy z produkcji biogazu. Jeżeli chodzi z kolei o dalsze etapy, to również modernizujemy instalacje do odwadniania osadów. Chcemy ograniczyć zużycie energii w procesach napowietrzania. Tu też dodam, że jest to jeden z kluczowych etapów naszych procesów, który w oczyszczalni ścieków stanowi pobór energii elektrycznej gdzieś na poziomie około 40%. Nasze założenia projektowe i docelowe mają ograniczyć przy zastosowaniu nowych dmuchaw te wartości aż o 20%. Także bardzo istotny parametr. Chcemy również usprawnić system do retencjonowania ścieków. Tutaj chcemy się skupić na kierunkowaniu dopływów ścieków. Pamiętajmy, że jesteśmy w miejscu bardzo wymagającym, jeśli chodzi o geologię. Nasza charakterystyka rzek niesie to ze sobą, że mierzymy się z bardzo dużymi dopływami. I tutaj to retencjonowanie w zapewnieniu pracy prawidłowej oczyszczalni ścieków jest naprawdę kluczowa. I jeszcze jednym z takich istotnych i nowoczesnych zakresów, którym chcemy się zająć i które nadaje charakterystykę nowoczesnej oczyszczalni, to jest właśnie utworzenie systemów komputerowego sterowania procesami opartego na nowych urządzeniach pomiarowych. To z kolei pomaga nam podjęcie szybkiej reakcji właśnie w zakresie zmieniających się warunków atmosferycznych.
1: Ale prawda jest też taka, że to również dostosowywanie się do unijnych wymogów. Te wyzwania stawia po prostu prawo unijne przed wami.
3: Tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o kwestie przepisów prawa, regulacji obowiązujących, tutaj cały czas mamy dynamikę. Dynamika jest właśnie ukierunkowana na to, co dla nas też jest szczególnie istotne, czyli na ochronę środowiska. I tutaj chcemy spełnić wszystkie najwyższe, nawet i najbardziej zaostrzone kryteria i parametry, które na nas spoczywają. A z takich naszych kluczowych też celów, które nam przyświecają przy realizacji tej inwestycji, no to tutaj na pewno jest potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa, jak również niezawodności obiektów. Chcemy poprawić efektywność pracy oczyszczalni, co szczególnie istotne, chcemy zapewnić mieszkańcom Żywiecczyzny nowoczesną infrastrukturę na kolejne lata. Tu chciałbym też zwrócić uwagę, że oczyszczalnia znajduje się na terenie miasta Żywca, ale tutaj nie kończymy pracy. Jeśli chodzi o zakres działania i terenowy, i współpracy takiej też codziennej, to jest to aż 8 gmin. Ja chciałbym podkreślić, że są to gminy zarówno Żywiec, Radziechowy Wieprz, Lipowa, Koszarawa, Łodygowice, Jeleśnia, Świnna i Gilowice. Także rzeczywiście tutaj mówimy o bardzo dużym obszarze, jeżeli chodzi o obsługę. I to nie dotyczy tylko mieszkańców, również to dotyczy przemysłu. I pamiętajmy, że bardzo często też spotykamy się z tak zwanymi skokami, pikami, gdyż nasz region jest regionem bardzo turystycznym. I tutaj napływ turystów w okresach czy weekendowych, czy dłuższych przerw niesie ze sobą też wyzwania, z którymi musimy się mierzyć. Jeśli chodzi o też to, co kluczowe, z czym sąsiadujemy bezpośrednio, czyli Jezioro Żywieckie i rzeki, tutaj też ten proces modernizacji ma zapewnić jak najwyższe parametry środowiskowe tego ładunku, który już opuszcza naszą oczyszczalnię, więc tutaj kwestie ochrony środowiska, jak podkreślałem już wcześniej, są dla nas priorytetowe, ale nie zapominamy też o tym, co bardzo ważne w całym procesie modernizacji, to jest również edukacja. I właśnie dni otwarte, od których dzisiaj zaczynaliśmy, są jednym z tych etapów, ale również regularnie prowadzimy spotkania z grupami zorganizowanymi z terenu tutaj Żywiecczyzny, jak również prowadziliśmy dla dzieci kampanię we wszystkich szkołach na terenie miasta Żywca.
1: Panie prezesie, a dużo osób Was odwiedziło?
3: Tutaj byliśmy też mile zaskoczeni, chcąc zapewnić bezpieczeństwo na terenie obiektu i przede wszystkim dla osób, które nas odwiedzały. Przyjęliśmy pewne założenia osobowe dla 8 grup, no i chcemy powiedzieć, że ten limit został osobowo wyczerpany. Podając konkretne liczby, było to ponad 250 osób. Także naprawdę bardzo dziękujemy wszystkim, którzy też zorganizowali swój cenny czas w weekend i odwiedzili nas. Na pewno będziemy też powtarzali taką możliwość spotkania, więc już teraz serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.
2: SK Beskidy.
1: I jeszcze na koniec o tym, dlaczego liście jesienią zmieniają kolory. O tym opowie niezastąpiony pan Piotr Dziki z Żywieckiego Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Jak na jesień przystało, porozmawiamy trochę o tych jesiennych kolorach liści, no ale nie tylko. Skąd one się biorą, dlaczego mają akurat taki piękny, urokliwy kolor jesienią? No ale o to już zapytamy naszego dzisiejszego eksperta. Panie Piotrze, czemu właściwie te liście zmieniają nam kolory?
4: Zaczniemy może od tego, że jesień sama w sobie jest piękna i kolorowa. I wiele osób uważa, że to najpiękniejsza pora roku. Trudno się nie zgodzić. Generalnie każda pora roku jakieś te swoje momenty ma, ale akurat jesień jest najbardziej wielobarwna i wszystkich nas cieszy, gdy jest ona ta długotrwająca jesień, ładna kolorystycznie. I tutaj możemy sobie zadać trzy pytania. To po pierwsze, skąd biorą się kolory w liściach? To jest bardzo ciekawe, bo przecież te kolory nas cieszą, szczególnie jak zaświeci słońce, jest ładna pogoda, to one są bardziej takie podbite, te kolory, prawda? Drugie pytanie dotyczy, jakie warunki muszą panować, żeby jesień była kolorowa. W tym sensie, żeby to nie było taki moment krótki, gdzie wszystko opada i nie ma tych barw, ale żeby ona trwała i te kolory potrafiły się uzewnętrznić dla nas jak najprzyjemniej. I trzecie pytanie, dlaczego w ogóle drzewa zrzucają liście?
1: No tak, no bo one się właśnie wybarwią, zabarwią na te piękne kolory, a potem ich nie ma.
4: Dokładnie tak, więc gatunki liściaste zrzucają liście na zimę, ma to swój cel.
1: Zacznijmy od tego, skąd w ogóle te kolory w naszych liściach. No wiadomo, na wiosnę piękne, soczyste, zielone, a potem trochę się to jednak zmienia.
4: Właśnie, my widzimy teraz jesienią różne kolory, żółte, pomarańczowe, czerwone lub też różne mieszanice tych kolorów, ale generalnie te kolory w liściach są przez cały czas. Cały czas one są w liściach, tylko my ich nie widzimy. Nie widzimy dlatego, że wiosną i latem dominuje barwnik zielony, chlorofil. Jest jego najwięcej i jest bardzo ważny, bo bierze udział w procesach fotosyntezy u roślin, więc jest to bardzo istotny barwnik, ale jest go tak dużo, że on jakby dominuje, prawda? Widzimy ten zielony cały czas. ale z końcem lata, początkiem jesieni, pogoda, jak wiadomo, warunki nam się zmieniają, jest chłodniej, ale przede wszystkim coraz mniej światła trafia no, na ziemię, prawda? Do dna lasu, na łąki, gdziekolwiek, gdzie rosną rośliny. Skoro coraz mniej światła, które jest potrzebne do procesu fotosyntezy, więc ten proces zaczyna też powoli zanikać. Czyli chlorofil też zanika. Jest go coraz mniej, bo te procesy ustają. I w tym momencie, gdy chlorofil zanika jako barwnik zielony, pojawiają się nam te barwniki dla nas widoczne, które wcześniej po prostu były przesłonięte zielonym chlorofilem.
1: To panie Piotrze, tak sobie to możemy wyobrażać, że taki liść to taka rzeczywiście, no i w przenośni, i w praktyce paleta farb, barw, które po prostu się uaktywniają no, w zależności od warunków zewnętrznych?
4: Tak, oczywiście. Warunki przede wszystkim to wszystko kształtują. Wiadomo, tak jak wspomniałem, latem, wiosną najwięcej jest chlorofilu, więc jest zielono. I wszędzie, gdzie patrzymy, to w tym okresie, w tych porach roku jest zielono. Ale później właśnie ten zielony kolor zanika, chlorofilu jest coraz mniej i dlatego widzimy to, co jest jakby, no może pod spodem to złe słowo, ale coś, czego wcześniej nie widzieliśmy, bo było przesłonięte.
1: Podobno tych barwników, prócz chlorofilu, to sporo mamy w tych pięknych jesiennych liściach.
4: No tak, no są takie trzy ważne barwniki. Ksantofil, to jest barwnik koloru żółtego, karotenoid, koloru pomarańczowego i antocyjan, koloru czerwonego. To właśnie one są dla nas widoczne. Wiadomo też, że w przyrodzie nic nie jest takie sztywne, że jak jest zielony liść, czerwony, pomarańczowy, to on taki musi być. No to wiele zależy od gatunku, te kolory się troszkę mieszają, też są te okresy przejściowe, to wszystko się kształtuje tak, że czasami liść potrafi mieć kilka kolorów, bo to wszystko kształtuje się od tego, jak te i warunki atmosferyczne i pogoda się kształtuje, jak to wpływa na pokazywanie tych barwników dla nas. Te trudne nazwy są mało ciekawe w brzmieniu, ale już zupełnie inaczej myślimy o liściach, mówiąc, że pomarańczowe, piękne liście, czy też czerwone. No to zależy też od tego, jaki gatunek liścia oglądamy, bo one też mają pewne właściwości, ale na pewno jest to piękny spektakl, jeżeli takie kolory widujemy jesienią, dzięki właśnie tym barwnikom.
1: Tradycyjnie zachęcamy do tej uważności właśnie podczas spacerów jesiennych, póki jeszcze te liście mamy, póki się prezentują w słońcu, no to warto im się przyjrzeć, bo to naprawdę paleta barw.
4: Tak, to jest bardzo malowniczy, kolorowy świat dla nas. Rzeczywiście, no patrzymy, zachwycamy się szczególnie przy pięknej pogodzie na tą kolorystykę i nie myślimy za bardzo, skąd się to bierze, prawda? Ale jednak jest ku temu powód, właśnie te barwniki. I jeżeli jesień jest ładna, jak to się ogólnie mówi, to wtedy jest tych kolorów więcej, czy też dłużej trwają, szczególnie gdy jest słoneczna pogoda, to w ogóle jest pięknie kolorowo. No i tutaj pomalutku przechodzimy do drugiego pytania, czyli jakie warunki są najlepsze, żeby ta jesień była jak najbardziej kolorowa, intensywna i trwała długo?
1: Na pierwsze skojarzenie, że po prostu musi być w miarę ciepło.
4: Generalnie chodzi o to, żeby ten proces przechodzenia do jesieni, do zimy był w miarę stabilny. Czyli mamy pogodę, no wiadomo, jest coraz chłodniej, tego światła jest coraz mniej, ale stopniowo sobie to wszystko idzie w kierunku zimy. No i to jest taka pogoda, która sprzyja temu, żeby te kolory się ładnie nam powolutku prezentowały. Od zielonego, potem przez te następne kolory, aż do takiego obeschnięcia liści w kolorze zazwyczaj brązowym i one spadają. Jednak jeżeli pogoda jest niestabilna, to znaczy mamy jakieś nagłe spadki temperatury, takie gwałtowne, są one częste, nie jest to wszystko takie spokojne i systematyczne, to wtedy te procesy zachodzą bardziej tak, no, można powiedzieć, kontrastowo. Liście potrafią szybciej obumierać, nie wykształcą tych wszystkich kolorów sobie, w sensie dla nas wizualnie. Część z nich jeszcze nie zdąży przejść z zielonego całkowicie do na przykład pomarańczowego czy żółtego, a już będzie jakiś przymrozek i już te liście zaczną pomalutku opadać, to wtedy faktycznie nie będzie to taka piękna jesień, jakbyśmy chcieli. Ale to też można zaobserwować nawet latem, jeżeli mamy takie bardzo gorące miesiące, sierpniowy już na przykład, to też te liście już wtedy zaczynają tracić te swoje właściwości i często widuję, szczególnie w Polsce północnej, zachodniej, w ostatnich latach, gdy tam bywam, że nawet w sierpniu już z powodu suszy i upałów liście po prostu się suszą na tych drzewach i opadają. I troszkę krajobraz jest jesienny, ale to są liście takie opadłe, obumarłe, uschnięte, nie z wykształconą tą kolorystyką. Natomiast jeżeli ta jesień przychodzi tak stabilnie, spokojnie, pogoda jest sprzyjająca, robi się coraz chłodniej systematycznie, wtedy te wszystkie kolory nam się zaczynają pokazywać, bo mają na to czas.
2: SK Beskidy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy.

0: Reklama.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24.39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: powiedzieć klasyczne.
1: Będę grał w grę.
0: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.